0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Dziś rano w Stalowej Woli będzie ciepło, termometry pokażą 21 kresek. Może przelotnie popadać, ale ciśnienie pozostanie stabilne. W ciągu dnia spodziewamy się burz z silnym deszczem i wiatrem, a temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro przewidujemy więcej chmur niż słońca, z maksymalną temperaturą do 27 kresek. Środa przyniesie szare niebo i maksymalnie 25 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu. Służby wyjaśniają okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy, mówi Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
2: Mężczyzna stawał czynny opór.

0: bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 38-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
1: Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny. Walka z ogniem trwała całą noc. Pożar jest już opanowany. To w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli. Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców. Z powodu spalania chemikaliów służby odradzały przebywania na dworze w okolicach pożaru. Pracę prawie 200 strażaków utrudniały wybuchające zbiorniki z aerozolami. Na szczęście żaden z nich nie ucierpiał. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Zamiast plaży poligon, armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z Wojskiem, mówi Joanna Lisiecka z jednostki w Sieradzu.
2: To dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych.
1: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Każdy uczestnik może liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 6 tysięcy złotych brutto.
3: SK2 Sport.
1: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji finale. W siódmym meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie rozpoczęła się wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta.
4: To my, moi drodzy, mamy dla was najlepsze, mistrzowskie wręcz, hity. I tak je wam teraz zaprezentuję, bo mamy już 2 minuty po godzinie 6:00. To jest Radio SK2, gdzie gramy tylko polską muzykę. I za chwilę się o tym doskonale przekonacie na własnej skórze. Grzegorz Markowski wystartuje nam w tej godzinie w takim razie. Wstajemy, moi drodzy, jakby nie patrzeć, z której strony byśmy nie spojrzeli, to jest poniedziałek.

Bo inaczej być w lato nie może. A od wczoraj, przypominam, mamy już lato. Zaczęło nam się i dzisiaj jest taka pierwsza doba. Z tym naszym wspaniałym polskim złotym latem będzie tylko cieplej. Mam taką nadzieję. I najlepiej jakby ciepło było w sierpniu, bo ja wtedy chciałbym gdzieś na jakieś wybrzeże sobie wyskoczyć na chwilę. Ale to przed nami jeszcze. Natomiast lato dopiero się rozpoczęło, a to znaczy, że już niedługo jesień, a później zima. Tym się na razie nie martwmy. Martwmy się tym, co też w lato można poczyniać. I tutaj chciałbym wam zadać pytanie takie z rana. Co każdy Polak, każda Polka w lato zrobić powinien lub powinna, jeżeli tak się czujesz? Mój drogi, moja droga! 726-826-826 albo Messenger, czyli poranna gimnastyka buzi i języka. Czas ją zacząć. Dzwonicie, mówicie, co każdy Polak, co każda Polka latem powinna zrobić. Może jest taka jedna rzecz. Dajcie znać, cóż to takiego. Może ktoś nie wyobraża sobie lata bez malin, a może ktoś sobie nie wyobraża lata bez bikini? Zbieram każdą informację. Można też do mnie pisać na Messengerze. Można słać SMS-y również pod numer 726-826-826. No to sobie dzisiaj rano się rozbudzimy właśnie tym pytaniem, co każdy Polak, co każda Polka powinna zrobić latem. SK2. Nie mylić z tym, co Jarząbek powinien zrobić do lata. To powinien zrzucić troszkę. No ale się nie udało. No i jakoś trzeba z tym żyć. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. A tańcz, można pozatańczyć na przykład latem. Dlaczego by nie?

0: No rzeczywiście, nie ma inaczej. Zaczęło nam się lato wczoraj, dzisiaj już mamy 22 dzień czerwca, czyli dzisiaj mamy taką pierwszą dobę lata, całą, 24 godziny lata. Korzystajmy z tego, a ze mną już jest Marzenka, dzień dobry.
1: Hejka, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj cześć wszystkim, cześć Marzenko, dzisiaj się pytam wszem i wobec, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato, no, jest taka jedna rzecz. Zasmakowałem w twojej odpowiedzi, mów tam, co ty proponujesz?
1: No, wczoraj rodziców wzięliśmy na pyszne

0: flaki.
1: Flaki.
0: No wiecie, no tak, flaki. No bo w niedzielę, wiecie, no rosół, ziemniaki, szkabowe.
1: No tak, no tak, no tak.
0: No, a tu na flaczki.
1: Pięknie. No. Czyli rozumiem, że to jest absolutny must have Polaka. W lato trzeba zjeść flaka.
0: Tak, oczywiście, oczywiście. Jeszcze w takiej dobrej restauracji.
1: Aha. A, no, słuchaj, a też tak masz z tymi flakami, bo jak już tak na temat flaków zeszliśmy, a ja jestem smakoszem flaków, ja lubię flaki. Nie każdy lubi, a ja lubię akurat flaki.
0: Ja uwielbiam. No, bo... Jakiś czas nie jadłam, bo mi tak jakoś nie smakowały. Ale jak poszłam do tego baru no. I tam siostra mnie mówi, wiesz, flaki to są dobre, ja mówię, nie. Ale uwierzcie mi, są pyszne.
1: A posłuchaj, a ty doprawiasz, jak już dostaniesz takiego, taką micha flaków, to doprawiasz
0: nie.
1: Rzeczy?
0: Nie? One są tak doprawione.
1: No.
0: Wiecie co, ja kiedyś nawet bułki nie jadłam do tych flaków, a teraz z bułeczką, oczywiście.
1: A to jest... Ja na przykład nie wyobrażam sobie flaków, bo ja lubię je doprawić tak, żeby były na ostro, nie? Więc dosypuję ostrej papryki.
0: One są tak doprawione, że już nie trzeba je przyprawiać.
1: No dobra, no niech ci będzie.
0: Ta kucharka to ma smak?
1: No niech ci będzie. Ja nie wiem, u mnie to jest działa tak mniej więcej, że jak moje flaki nie będą czerwone w misce, takie palące wręcz, takie, wiesz, tego, to ja ich nie tknę. One muszą być palące, strasznie.
0: Nie, ale mówię ci, tu jakbyś pojechał do tej restauracji... Pod lwem, powiem tak. One są tak doprawione, że nie trzeba ich doprawiać.
1: No dobra, niech będzie. No. Marzena, dobra, to mnie zachęciłaś w takim razie, odnotowane. Każdy prawdziwy Polak w wakacje, znaczy w lato, przepraszam, nie w wakacje, w lato, jeść flaka powinien, a co jeszcze 7268 26 826, albo Messenger, zapraszam, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato.

No i jest kolejny lekarz cudotwórca. Prasa rozpisuje się, że lekarz z Tomaszowa Lubelskiego zarobił ostatnio 864 tysiące złotych brutto w rok. Znaczna część jego dochodów pochodziła z pracy lekarza w zarządzanym przez siebie szpitalu, co może oznaczać pracę nawet po 300 godzin miesięcznie. No proszę bardzo, jaki zapracowany kolejny lekarz. Jak się później okazało, pan Dariusz jest też radnym Prawa i Sprawiedliwości, radnym z powiatu, który zarobił prawie 1 000 000 złotych. To trochę mniej niż największe gwiazdy telewizji, no ale jednak znacznie więcej niż znaczna większa część lekarzy, prawda? No cóż, pan Dariusz to, jak powiedziałem, też radny z powiatu, pracy ma sporo. Jakby powiatowy radny poszedł jednak do TVN-u, to by zarobił tyle co wojewódzki. No a tak to zarabia ciut mniej.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Stalowej Woli czeka nas mieszanka słońca i chmur, a temperatura sięgnie 22 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Po południu sytuacja się zmieni, bo nadciągają burze z silnym deszczem i wiatrem. Słupki rtęci podskoczą do 26 stopni, a wieczorem możemy spodziewać się przelotnych opadów i 24 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
16: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 1400 interwencji. Tyle do wczorajszego wieczora interweniowali strażacy w związku z burzami. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. A więcej o tym w newsach o

7. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. Mediatorzy z Pakistanu i Kataru mówią o zachęcającym postępie i utworzeniu mechanizmu dalszych rozmów technicznych. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt na mundialu dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Z kolei Belgia-Iran 0-0, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.

0: No teraz rzeczywiście można powiedzieć, że lato stygnie nam z dnia na dzień, bo zaczęliśmy ten jeden z najpiękniejszych okresów, jeżeli chodzi o cały rok. Nie wiem, czy bardziej wolicie wiosnę, czy bardziej wolicie lato. Chyba ja jednak trochę wiosnę, bo to wiosna zawsze jest przed latem i wtedy jest na co czekać, a jak już lato przychodzi, to niestety z dnia na dzień będzie go ubywało, tak jak i dnia, moi drodzy. No dobrze, mamy tak, 22 minuty do godziny 7, odbieram kolejne telefony, odbieram kolejne SMS-y, które się pojawiły i przychodzą na 726-826-826. No i mamy na przykład SMS, że w lato każdy Polak z pewnością powinien ubić muchę, a już na pewno z pewnością komara, bo pogryzie. No w lato rzeczywiście można tak przyciąć komara. Mamy też i wiadomość na Messengerze od Ani. Każdy Polak latem powinien zjeść przynajmniej raz flądrę nad Bałtykiem i ponarzekać na paragony grozy. Rzeczywiście, to się z tym zgadza. I jeszcze telefony to bierzemy, który przyszedł nam na 726-826-826. Halo, halo.
1: Witam moje ukochane Radio SK2 i prowadzący.
0: Witam.
1: To każdy Polak powinien robić w latem.
0: Tak jest.
1: Pić serwato, czyli serwatkę, naturalny antybiotyk, doi rany, panaceum na wszelkie dolegliwości, pić serwatkę, czyli serwato, całe lato. Kłaniam się, Tadeusz.
0: Kłaniam się również, panie Tadeuszu, no proszę bardzo. Czyli Tadeusz proponuje serwato, tak trochę z włoskiego tutaj zaleciało, prawda? Tak więc moi drodzy, moja Polko, mój Polaku, pamiętajcie, w lato musisz pić serwato. Znam też takich, którzy po włosku będą tiramisu przez całe lato. Im nie zazdroszczę, o.
2: SK2
0: się nam włoski tydzień zrobił. Mamy 20 minut do godziny 7. Pytanie rzucone, czekam na odpowiedzi. Co każdy Polak, co każda Polka.

Komu i Polaku, pamiętajcie, w lato musisz pić Serwato. Znam też takich, którzy po włosku będą tyrajmisiu przez całe lato. Im nie zazdroszczę. O. SK2 się nam włoski tydzień zrobił. Mamy 20 minut do godziny 7. Pytanie rzucone, czekam na odpowiedzi. Co każdy Polak, co każda Polka.

0: A czy wy już się nauczyliście zdanie po zdaniu Sławka Peszki? Jeżeli nie, no to macie jeszcze trochę czasu. Po godzinie 7 znowu ktoś stanie oko w oko z tym, co Sławek Peszko nam powiedział i zakomunikował, i spróbuję odgadnąć wygwizdane słowo. Jeżeli chodzi o dzisiejszą zagadkę, proszę bardzo.
1: Jeżeli północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, jak się nie kończy, to już wasze zadanie. Ta osoba, która odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli, pojedzie z nami na Stadion Narodowy postrzelać razem ze Sławkiem karniaki. No i dostanie od nas szansę na wygranie nawet 10 000 zł. Po 7 gramy.

to oczywiście Ola Kendra w Radiu SK 2 na 3,5 minuty do godziny 7. Moi drodzy, oczywiście nie powiedziałem, zdaję sobie sobie, że nie powiedziałem, jak można rozstrzelać te karniaki. Żeby wziąć w SK Karniaki Cup udział, no to trzeba najpierw wejść to oczywiście na sk.pl i tam wypełnić formularz. No i po 7 oczywiście będę do kogoś z Was dzwonił, żeby wykończył też to, co powiedział Sławek Peszko, a już za chwilę newsy w Radiu SK 2, a tam oczywiście ciąg dalszy zamieszania z odebraniem orderu Orła Białego. Zostańcie z nami. SK

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna

0: gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spawalnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
7: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce też się pokaże. Termometry wskażą 22 stopnie, więc będzie całkiem ciepło. Powietrze w normie, a ciśnienie stabilne. W ciągu dnia pogoda się zmieni. Od rana do wieczora czekają nas burze z intensywnym deszczem i wiatrem. Temperatura wzrośnie do 26 kresek. Wieczorem może przelotnie popadać, a termometry pokażą 24 stopnie. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
8: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Powiedz, czy jest szansa na złagodzenie nastrojów?
9: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
8: A co na to wszystko polska strona?
9: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
10: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
9: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
8: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji strażaków to w związku z burzami, które przeszły nad Polską.
11: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
8: Mówił Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem, gdzie drzewo uszkodziło dach szkoły. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były rajdy rodzinne, wyścig dla dzieci oraz konkursy z nagrodami.
12: Jestem drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
13: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
14: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
8: A kolejna edycja Małopolska Tour odbędzie się 12 i 13 września w Nowym Targu.
5: SK2 Sport.
8: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
15: No i moi drodzy, mamy już 3 minuty po godzinie 7. Chciałem zauważyć, że od wczoraj dni są już coraz krótsze. Tak jest, no, tylko się obejrzeć.

0: Zaraz żyto pozwożą, dzieci do szkoły pójdą, na groby będzie trzeba jechać, prezenty pod choinkę kupić, no. Co ja wam powiem, no. Polecie.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Polecie, powiedziałem, nie polejcie, polecie już. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. 4 po 7, Jarząbek, kłaniam się bardzo nisko.

0: Eska, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No dzisiaj strzelała będzie Ola, dzień dobry.
3: Cześć, cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Olu. Ola napisała w zgłoszeniu tak: mając kilku braci, stałam na bramce tak często, że piłkę trzymałam częściej niż lalkę i do dzisiaj żaden karny mnie nie zaskoczy. Odważna Ola, proszę bardzo. Powiedz mi, dziewczyna, jak się z tym czułaś w ogóle? Że cię bracia wykorzystywali do stania na bramce?
3: Nie, to akurat było fajne. Wolałam zdecydowanie uderzać w piłkę, niż jak oni uderzali we mnie, także...
2: A, w ten sposób. No dobra, okej.
3: Okay. Tak, no wiadomo, jak to było w latach 90. nie?
2: Jasne, że tak. Robiło
3: się... Ale podróż nie się dogadywało.
2: Robiło się bramki z plecaków no. Również. No dobrze.
3: Również.
2: Ola, dobra, to ty się zaraz zmierzysz z tym, co powiedział Sławek Peszko, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Będziesz miała na to 3 sekundy. Za chwilę usłyszysz zdanie

0: powiedziane przez Sławka. Będziesz musiała odgadnąć wygwizdane słowo. Po tym, jak on skończy mówić, będziesz miała 3 sekundy na to, żeby dokończyć zdanie Peszkina. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Tam będziesz miała szansę zagrać o główną nagrodę, czyli 10 tysięcy złotych. Plus jeszcze dostajesz kieszonkowe i jeszcze nocleg w Warszawie i w ogóle full wypas. Jeżeli nie zgadniesz, no to zagadka przechodzi do kolejnej rundy naszej, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
1: No, jak najbardziej.
0: Dobra,
1: trzymam kciuki.
0: Jesteś gotowa? Ja też trzymam kciuki. Jestem w takim razie
1: gotowa.
0: Dla ciebie. W piątek się udało Januszowi, być może dzisiaj się uda Oli. Zobaczymy. To co, lecimy?
1: Lecimy.
0: Dobra, wsłuchaj się uważnie i pamiętaj, po tym jak Peszko skończy mówić, ty masz 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, zagadka brzmi.
2: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
1: Dobrze.
0: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko. Nie byłaś blisko, tyle mogę zdradzić.
1: No,
0: i to
1: szkoda.
0: Będzie też odpowiedź, ale spokojnie, Ola, leci do ciebie stówka na dobry początek tego dnia wspaniałego.
1: No pewnie, fajne i to
0: oczywiście. Parę karniaków za stówkę też można strzelić, bo można wynająć za stówkę kogoś, kto ci stanie na bramce na przykład. O to mi chodziło. O nic innego.
1: Super.
0: Oczywiście, że tak. Do Oli leci stówka, a pytanie konkursowe przechodzi do kolejnej rundy, która dzisiaj będzie po godzinie 11. O, i już wszystko wiemy.
3: Eska, karniaki kao.
4: Strzel i wygraj w Eska 2.
5: Dłonie mi drżą.

naturalna, jak zawsze oczywiście, Baśka od Wilków na 20 minut po godzinie 7. Moi drodzy, przeglądam internet i wiecie, co ostatnio zauważyłem? No nieprawdopodobne rzeczy się dzieją tak naprawdę na świecie. W Chinach robot siedział sobie na deptaku, znaczy siedział, klęczał na deptaku i prosił ludzi o poratowanie drobnymi. Na jednym z chińskich deptaków klęczący robot prosił o parę groszy przechodniów. Nadal nie wiadomo, kto zaprogramował tego robota, żeby sobie trochę pożebrał. Czy to była tylko demonstracja jakaś, czy może to był jakiś projekt artystyczny, czy może jakiś eksperyment społeczny, no nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile ten robot zebrał, ale z tego, co widzę na filmikach, to ludzie wrzucali mu po parę groszy do tego kubełka. Jedno tym wszystkim tak naprawdę mnie niepokoi, bo roboty są już wszędzie. Roboty są w policji, w kuchni przecież przygotowują dania, prawda? Leczą ludzi czasami roboty, no. Ale robot, który zabiera robotę bezrobotnym, to jest dopiero nowość.

0: Prawda, prawda, prawda, moi drodzy. Już 24 minuty po godzinie 7. Lato nam przyszło, lato już trwa. Dzisiaj pierwsza doba z tym naszym wspaniałym okresem w ciągu roku. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, bo za gorąco. Miałem dzisiaj do was pytanie, co każdy Polak, co każda Polka powinien koniecznie zrobić w lato? Bo to jest taki czas, gdzie można robić naprawdę różne rzeczy. No ale no to co jest takiego polskiego? Co powinniśmy robić w lato? Przychodzą i dobre, i też dobre odpowiedzi. Proszę bardzo, odbieramy telefon 726-826-826. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam powiedzieć, że każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. Do widzenia, Grażyna.
0: Dziękujemy, Grażynko, dziękujemy. Każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. To ja to rozszerzę. Każdy Polak też powinien sobie zmienić lusterko, bo dlaczego tylko Polka, prawda? Natomiast jeżeli już będziecie zmieniali lusterko, to uważajcie, bo może wam odbić.

u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

Onka. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się ciepły dzień, bo termometry wskażą 23 stopnie. Niebo będzie niemal bezchmurne, więc słońce będzie miało pole do popisu. Powietrze w normie, a ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jednak później sytuacja się zmieni. Od rana do wieczora mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem i wiatrem. Temperatura wzrośnie do 26 kresek, a wieczorem zrobi się mokro z przelotnymi opadami i 24 stopniami.
6: 7.30, News SK2, Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na A4 w Opolskiem w okolicy Rzędzi Wojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W 7. meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Na koniec Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się, zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.
7: Najlepsze polskie hity.
8: Mamy 29 minut do godziny 8. Ja wiem, że w kalendarzu jest czerwiec, ale w Radiu SK2 jest teraz maj od Warius Max.

uszami wyobraźni słyszę już te pytania. Co to za fajna piosenka w Radiu SK2? Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas. Na 12,5 minuty do godziny 8, moi drodzy. Pierwszy dzień lata wczoraj obchodziliśmy, no dzisiaj jest pierwsza doba lata, a tak naprawdę pierwsza taka noc wiosenno-letnia już też za nami. W Warszawie, jak lato przychodzi, to zaczyna się też zabawa. To jest taka już tradycja, że w stolicy znowu puszczono największy w Polsce wianek. Wianki w Warszawie organizowane są nieprzerwanie od

1996 roku, choć sama tradycja pochodzi jeszcze oczywiście z czasów pogańskich. W tym roku jubileuszowa, 30. taka impreza, przyciągnęła na stołeczne bulwary dziesiątki tysięcy osób, no i kulminacją był oczywiście gigantyczny wianek, który tradycyjnie został puszczony w Wiśle i przeglądam sobie właśnie teraz profile na Facebooku Warszawy i tak patrzę na ten wianek i tak patrzę i patrzę i jedyne, co może można o nim powiedzieć, to, że no powiem wam tak, no ładne kwiatki. Eska.

0: ORP Chmurka albo USS Słoneczko. No, takie mogą być nazwy statków na niebie. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa miasta i już w tym momencie można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y. Można też zgłaszać się Messengerem, tylko pamiętajcie, że na Messengerze to musicie zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na bardzo filozoficzne pytanie, moi drodzy. I z tym pytaniem Was zostawiam. Macie trochę czasu? Zastanówcie się nad odpowiedzią. Dlaczego ja?
1: SK2.

0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Links

0: C. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl. To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.
7: W Stalowej Woli zapowiada się przyjemny początek dnia. Termometry pokażą 23 stopnie, a niebo będzie raczej bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Jakość powietrza w normie, więc możecie oddychać swobodnie. Jednak od południa sytuacja się zmieni. Prognozowane są burze z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Temperatura wzrośnie do 26 kresek. Jutro znów niewiele chmur, a termometry pokażą do 27 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
8: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Strażacy dogaszają pogorzelisko, to w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli, mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
9: Trwa dogaszanie ostatnich zezwoleń od dnia, przeszukiwanie pogorzeliska, ale akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
8: Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z powodu zanieczyszczenia powietrza trzeba było ewakuować 20 osób mieszkających blisko palącej się fabryki. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co już ustalono.
10: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
8: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. To będzie pierwsza taka w Polsce stołówka studencka. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ruszają przygotowania do otwarcia nowej jadłodajni, mówi profesor Danuta Figurska-Ciura, kierowniczka projektu.
11: Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł.
8: Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok.
6: SK2 Sport.
8: Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią o 19. Po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują 4. miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3.

0: Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
1: Moi drodzy, czyli co? Czyli studenci będą sobie hodować jedzenie, które później będą spożywali w ramach studenckiej stołówki. To co oni tam będą hodowali? Jakie owoce, jakie warzywa? Parówkę z chlebem i keczupem, pewnie.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: Nie, no żartuję, oczywiście to za moich czasów by tak się żywiło. Dzisiaj student jest na wypasie, że tak powiem. Zajrzyjcie po ceny do stołówek studenckich, to się przekonacie, że trzeba być wypasionym, żeby tam się żywić.

Kolejna propozycja od męskiego grania w Radiu SK2 na 10 minut po godzinie 8. Już za chwilę gramy w Państwa Miasta, a tymczasem poprzewracane namioty, porozrzucane ławki, wielka ewakuacja. Tak wyglądał jeden dzień na ostatnim airshow w Lesznie. Nad miejscowością przeszła gigantyczna wichura. Gwałtowna burza przerwała pokazy. Wiatr był tak silny, że powywracał niemal wszystkie stoiska, zdemolował przygotowane dla ludzi strefy i zmusił organizatorów do przerwania zawodów. No i w ten sposób wiele godzin wydarzenia po prostu ot tak przeminęło z wiatrem.

0: Adrenalina. Adrenalina rzeczywiście buzuje, bo za chwilę zaczynamy Państwa miasta. A komu los będzie sprzyjał, to za chwilę się o tym przekonamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czy będzie to Tomek, czy będzie to Patryk, to zaraz się okaże. Dzień dobry, panowie.
4: Cześć, witam.
5: Cześć.
0: Jest, dobra, jest Tomek, jest Patryk, bardzo fajnie. To ja wam przypominam zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że na kole losuję dla każdego z was po literze, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Teraz tak, ważne, bo nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę

0: Nie istnieje, albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli by ta odpowiedź późniejsza była poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, ten zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2. Jeżeli któryś z was trafi sobie Jokera, no to będzie mógł sobie dla siebie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, Patryk też jasne. Bardzo fajnie. Tomek, ty odpowiadasz jako pierwszy, więc kręcę dla ciebie kołem jako dla tego pierwszego. W prawo czy w lewo?
1: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Muszę być delikatny teraz, bo to koło mi się rozlatuje. No i mamy. Dobra, wylosowaliśmy dla ciebie literka U. Jak ulala. Francuz mówi ulala. U.
1: No. U.
0: U. U otwarte. O, najlepsze. Dobra, to co, gotowy?
1: Gotowy.
0: Na U otwarte poproszę o państwo.
1: Urugwaj.
0: Miasto.
1: Pustka.
0: Znana postać.
1: Magda Umer.
0: Inaczej powiedz, od początku.
1: Umer.
0: Tak.
1: Magda.
0: Roślina. No, no i tutaj rośliny. Pamiętajcie, że mu odpowiadamy na tę literę, którą wylosowaliśmy. Umer Magda oczywiście jest. Mamy Umer Magdę, 3 punkty do pobicia. Patryk, 3 punkty do pobicia dla ciebie.
1: Dobrze.
0: Dobrze, zobaczymy czy dobrze. W prawo czy w lewo?
1: W prawo.
0: W prawo. W prawo. To jest ta prawa. Kręci się koło za kołem i wypadła literka. Blisko. R.
1: Mhm. Mhm. Tak.
0: Dobra. Wszystko gotowe?
1: Tak.
0: To zaczynamy. Uwaga, na literkę R. Patryku, poproszę o państwo.
1: Rumunia.
0: Miasto.
1: Radom.
0: Tytuł filmu, serialu.
1: Robin Hood.
0: Prawo. To jest ta prawa. Kręci się koło za kołem i wypadła literka. Blisko. R.
1: Mhm. Mhm. Tak.
0: Dobra. Wszystko gotowe?
1: Tak.
0: To zaczynamy. Uwaga, na literkę R. Patryku, poproszę o państwo.
1: Rumunia.
0: Miasto.
1: Radom.
0: Tytuł filmu, serialu.
1: Robin Hood.
0: Roślina.
1: Rzodkiewka.
0: No okej, okay, dobra, mamy. Rzodkiewka weszła rzutem na taśmę. Jeszcze sprawdzę, bo z tym Robin Hoodem to wiesz jak to jest. Jest kilka.
1: Tak.
0: Zaraz zobaczymy. Czy jest... No jest, dobra, okej, okay, jest, bez żadnych tego głosu jest. Robin Hood książę złodziei, Robin Hood coś tam, Robin Hood, nie wiem, chodzi na zakupy i tak dalej. Ale jest też film Robin Hood. Tak więc, mój drogi Patryku... Do ciebie leci prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy ja tam słyszałem delikatną nutę radości w twoim głosie?
1: Tak, troszkę.
0: Troszkę. No, taka delikatna nutka, nuteczka, malutka. Do Patryka leci prezent marzeń o wartości 500 zł, ale oczywiście Tomek od nas też dostanie paczkę prezentów, a państwa miasta wracają jutro. Po godzinie 8.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

No właśnie, była ostatnia afera z tymi, których nie było, a ich wszyscy szukali. Wielka akcja policji, to jedna z największych w ogóle akcji policji ostatnich miesięcy. Mundurowi uderzyli w osoby poszukiwane. W 2 dni policja i Straż Graniczna zatrzymała prawie 2000 osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania, w tym 169 cudzoziemców. W akcji wzięło udział 25 tysięcy funkcjonariuszy. No a wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane również za te najcięższe przestępstwa. Do tej pory nie wiadomo, gdzie byli, no to teraz przynajmniej będzie wiadomo, gdzie będą.

0: Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
3: MediaMarkt.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kartonu.

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Stalowej Woli czeka nas piękny dzień. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura osiągnie przyjemne 25 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Jednak później sytuacja się zmieni. Od rana do wieczora spodziewajcie się burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem, a miejscami nawet gradem. Temperatura wzrośnie do 26 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
8: 8.30, news SK2, Anna Łobocka. W Szczecinie rusza dzisiaj proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. A więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. Dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94, a za diesla 6,12. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka o imieniu Swimbapé. Nad akwarium, które stoi w jednym z biurowców, przed meczami umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimbapé popłynie najpierw, wskazuje zwycięzcę. Dotychczas trafność rybki wynosi 80%.

Jenny, czyli utwór, który otwierał album Dziecko, czwarty album studyjny Edyty Bartosiewicz z 97 roku, a więc jakby nie patrzeć, ten kawałek ma już prawie 30.

30 lat, czyli mógłby już zagłosować na przykład. A my teraz wracamy do tego, co się działo historycznie, również w newsach, w gazetach, na portalach, o czym kiedyś pisano, czyli nasz kącik odkurzający. Sprawdzamy, o czym kiedyś pisano, nadajemy tym newsom nowe życie. No to lecimy, moi drodzy. Straż pożarna interweniowała ponad 60 razy w związku z ulewą, która przeszła przez Warszawę. Doszło do wielu podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami, m.in. na Wisłostradzie, pisała Wirtualna Polska 22 czerwca 2020 roku, 6 lat temu. I określiła to takim wielkim tytułem: Wisłostrada zalana po ulewie. 22 czerwca wypadał wtedy w poniedziałek. Ulewa przeszła w niedzielę. Więc można by było śmiało stwierdzić, że w poniedziałek Wisłostrada była zalana po weekendzie. SK2.

0: SK2 Stalowa Wola.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Ale ten czas zasuwa, no ekspresem leci, można powiedzieć. 9 minut do godziny 9 zostało, no to jak o ekspresie mowa, to powiedzmy sobie o korupcji w zakładach kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku właśnie z podejrzeniem o udział w układzie korupcyjnym przy naprawach i modernizacji taboru kolejowego. Układ działał od grudnia 2019 do stycznia 2024 roku i wykręcił przy tym prawie 29 milionów złotych tak na lewo. Zatrzymani mają już zarzuty korupcyjne, część z nich przyznała się do winy, a sprawa, jak to pisze policja, ma charakter rozwojowy. No niestety, nie powinno się pracować przy kolejowych przetargach, jak się ma niekontrolowany pociąg do pieniędzy, nie?

0: 5,5 minuty zostały do godziny 9. Kasia Grodzka już w studiu, już się przygotowuje i za chwilę przejmie antenę.
1: Tu czerwono się świeci, to tu?
0: Tak, to tu. Bardzo dobrze. Pierwsza lekcja zaliczona. Możesz pracować w radiu, moja droga. Do twoich obowiązków będzie należało wypuszczenie najlepszych polskich hitów. Tak, i do twoich obowiązków będzie należało wyselekcjonowanie kolejnej osoby, która pojedzie z nami na Narodowy.
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
1: Siadaj, pała. No,
0: posłuchajcie, ale żeby nie było tak łatwo, tak trudno może w ten sposób, no to wujek Jarząbek zawsze jakąś podpowiedź rzuci. Dzisiaj Sławek Peszko mówi...
2: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, a Jarząbek podpowiada...
1: Ciężko.
0: To wygwizdane,
1: no.
0: Czasami jest słodkie.
1: Coś z deserkiem?
0: Więcej nie powiem.

0: Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia.

0: Ostatnia reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą około 25 kresek, a niebo będzie przeważnie pogodne z niewielką ilością chmur. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jednak nie zapominajcie o parasolach, bo do wieczora mogą nas zaskoczyć burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Maksymalna temperatura osiągnie 26 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
4: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędzi-Wojowicach w Opolskiem. Około 3 w nocy ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
5: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby złożono procedurę związaną z resuscytacją krążenia. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
4: Przyczyny wypadku ustala policja. Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Za pół godziny w Szczecinie rusza proces posła PiSu i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy to m.in. wyłudzenia środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
6: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
4: Posłowi PiSu grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce. Nawałnice dały się też znaki w Małopolsce. Żywioł uderzył w Kraków i okoliczne powiaty, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
4: W Małopolsce do 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Uważajcie na oszustów, apeluje podkarpacki ZUS. Do mieszkańców naszego województwa zgłaszają się osoby, które oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego.
9: Nasi pracownicy bezpłatnie udzielają wszystkich informacji i pomagają w złożeniu takiego wniosku.
8: Mówi Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. Nowa marina nad Jeziorem Tarnobrzeskim coraz bliżej. Miasto czeka na oferty wykonawców do 2 lipca. W planach jest budowa stanicy żeglarskiej z hangarem i przebudowa nabrzeża z pomostami oraz slipa.
10: Ja wspominałam już w piątek, że nikt tak gorąco nie przywita lata jak my tutaj w Polsce. Nie dość, że masa super imprez typu Noc Kupały czy Wianki, to jeszcze gorąc nie z tej ziemi. I taki ma być cały ten tydzień, więc dbajmy o siebie. Tutaj Radio SK2, Natalia Nykiel na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry.
0: No to gramy.

Dotyk, dokładnie tak. Edyta Górniak w Radiu SK2. Dotyka nas też mocno upalna aura w całej Polsce. W tej chwili widzę, że synoptycy wydali też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami na południowym wschodzie Polski. Ma to ostrzeżenie obowiązywać do wieczora. I teraz

wam, dlaczego warto nieco częściej sprawdzać aplikacje pogodowe, bo wczoraj synoptycy pisali, i to w oficjalnych komunikatach, że upały ustąpią, a burze będą zanikały. No i teraz widać, że tak jednak się nie wydarzy, to wszystko się zmienia, więc warto mieć to na uwadze. U nas nie zmienia się, słuchajcie, jedno, to, że gramy wam najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, już teraz przed nami.

Jedni powiedzą, że hit, który zagram wam zaraz w wehikule czasu, jest o tym, że nie ma jak w domu. Inni, że to historia o przyzwyczajeniach. A fakty są takie, że lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki napisał z tęsknoty do swojej żony

W weekend przywitaliśmy lato, a my zagramy trochę na przekór, ale za to premierowo w Radiu SK2 zgrabne trio Gips, Igo i Formani. Ostatni dzień lata już teraz przed nami w Radiu SK2.

0: To jeden z tych uniwersalnych kawałków, bo jednocześnie można nim i przywitać i pożegnać porę roku. Ostatni dzień lata, Gips i Igo oraz For Money gramy wam w Radio SK2. I tak przedstawia się dziesiątka polskich hitów w tej godzinie, a przed dziesiątą usłyszycie jeszcze zespół Kombi i Sanach. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoje...

0: z dedykacją dla wszystkich, którzy w ten miniony upalny weekend postanowili wybrać się w nasze piękne góry i zdobyć jakiś szlak albo szczyt. Łatwo na pewno nie było, więc brawa dla Was. Za nami punk rockowe podejście do góralskiej muzyki prosto spod Tatr. Zespół The Press, zbliża się 10:00. Za chwilę newsy Radia SK2.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

0: Markt.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Stalowej Woli szykuje się naprawdę ciepły dzień z temperaturą sięgającą 27 kresek. Niebo będzie zasnute deszczowymi chmurami, a delikatny wiatr będzie towarzyszył nam przez cały czas. Jakość powietrza pozostanie w normie. W miarę upływu dnia do wieczora spodziewamy się burz z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem. Jutro za to możemy liczyć na więcej słońca, a temperatura maksymalna znów osiągnie 27 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Włocławka, gdzie przy Barskiej płonie magazyn z chemikaliami. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej.
15: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacjach.
14: Jakość powietrza ma zbadać Włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
16: Pogana historia. Uważam, że ona zakończy się pogana.
14: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskim. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Domagamy się przyjazdu premiera, mówi rolnik Paweł Toporek.
17: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje.
14: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące.
12: SK2 News. Stalowa Wola.
18: Agnieszka Gazda. Tuż za podium, ale wśród najlepszych w kraju. Powiat stalowowolski zajął 4. miejsce w ogólnopolskim rankingu powiatów i miast na prawach powiatu 2025 w swojej kategorii. Podkarpacka Policja ma nowych aspirantów. Dobiegło końca szkolenie, w którym wzięło udział 48 osób. W trakcie słuchacze zdobywali wiedzę m.in. z zakresu prawa, psychologii, pierwszej pomocy, taktyk i technik interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego.
19: Minęła 10:00. W tej godzinie mam coś dla fanów męskiego grania, bo usłyszymy koncertową wersję pewnego słynnego, imprezowego kawałka oddziału zamkniętego, ale w nowej aranżacji. Tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
20: 10 hitów.
21: 10

0: Marisa w Radiu SK2 odkochaj, natomiast Sławek Peszko uwielbia, wręcz kocha swoje złote myśli. Bywają skomplikowane, o czym w poranku przekonała się nasza słuchaczka Ola.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
2: Dobrze.
3: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko.
0: Artur podpowiada już słowo słodki, a ja tylko podpowiem, że to nie jest wcale do jedzenia. SK2.pl. Czekam na wasze zgłoszenia do SK Karniaki Cup. Po 11:00 kolejna osoba spróbuje dołączyć do naszej jedenastki marzeń i w lipcu zagrać o 10 000 zł na PGE Narodowym.
4: SK2.

0: 2. Teraz w Radiu SK 2 połączenie romantyczne, lecz z pazurem. To nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem przed nami.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w

0: śmiga ta gitarka. Takie klasyki też gramy wam w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Jeśli taka podróż w przeszłość wam się podoba, to po godzinie 11 zapraszam na kolejną wycieczkę muzycznym wehikułem czasu. Tym razem skoczymy do roku 88. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest

0: na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga! Organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest...

Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.

0: Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie.

0: przed epoką wstydu i zespół Various Monks. Gramy wam w Radiu SK2. Ja mogę was za to zapewnić, że wstydu nie będzie, jeśli nie uda wam się odgadnąć zagadki Sławka Apeszki, bo Sławek ma wielką fantazję, po prostu. SK2 Karniaki Cup po 11:00 zadzwonię do kogoś z was, tego kogoś, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w

0: standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Stalowej Woli szykuje się naprawdę ciepły dzień, bo termometry pokażą aż 26 kresek. Mimo to niebo zasnują deszczowe chmury, a z północnego zachodu powieje słaby wiatr. Jakość powietrza pozostaje w normie, więc nie ma się czym martwić. W ciągu dnia mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem i silniejszymi porywami wiatru, dlatego warto mieć parasol pod ręką. Temperatura nadal utrzyma się na poziomie 26 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu, dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Starmer powiedział też o tym, co będzie działo się w najbliższych dniach. Zwrócę się do Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym nabór kandydatów rozpocznie się 9 lipca, zakończy przed wakacjami. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Czwarty dzień obławy w Świętokrzyskiem wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Jest on podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Mężczyzny szuka około 200 policjantów wspieranych przez drony, kłady i śmigłowiec, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej komendy.
4: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
3: Prokuratura postawi poszukiwanemu zarzut zabójstwa i

0: Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
1: Nie mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
0: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Agnieszka Gazda. Trwa uroczyste wręczanie nominacji dyrektorom szkół i przedszkoli w Stalowej Woli. Akty powierzenia stanowisk na kolejną kadencję przekazywane są teraz podczas spotkania w Urzędzie Miasta przy ulicy Kwiatkowskiego 1. Teraz przypomnienie dla uczestników Stalowowolskiej Szkoły Rodzenia. Od wakacji zajęcia będą dostępne dla kobiet od 20 tygodnia ciąży po telefonicznej rejestracji, a ostatnie spotkanie na dotychczasowych zasadach odbędzie się 30 czerwca.
4: Czy godzina 11 w poniedziałek to za wcześnie na odgadnięcie, co Sławek Peszko ma na myśli w swojej zagadce? Zaraz się o tym przekonamy. Miejcie telefony w pogotowiu, bo zaraz do kogoś z Was zadzwonię. Oczywiście w sprawie SK2 Karniaki Cup. Kasia Grodzka, dzień dobry, już 3 minuty po 11.

0: Eska, Karniak i Gal.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: Już tylko 7 miejsc zostało w naszej 11 marzeń, która w lipcu powalczy o sporą kasę na PGE Narodowym i też przy okazji pozna Sławka Peszkę i też przy okazji pobędzie trochę z nami, czyli DJ-ami Radia SK i SK2 w loży VIP. Tak, Dorota, to wszystko może Ciebie czekać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, no masz rację, że to marzenie.
2: No,
3: fajnie by było, żeby się spełniło.
2: No właśnie. Słuchaj, czy ty myślisz, że ty dzisiaj sobie wyszarpiesz to miejsce w tej 11 marzeń? Jak się czujesz tak
3: ja
2: na
3: dzisiaj?
2: Ja nie
3: myślę, ja liczę na to i ja wiem, że proszę, to jest ten dzień dzisiaj, że to jest ta godzina.
2: Masz naprawdę świetny mindset, tutaj muszę cię pochwalić. Dorota, ty w swoim zgłoszeniu na sk2.pl napisałaś, że karny to był u ciebie kącik za niegrzeczność. I teraz, że chcesz to zmienić w gola i wreszcie wygrać tę rozgrywkę, właśnie tego karniaka. Kącik za niegrzeczność, czy to taki rodzaj tego karnego jeżyka, na który się wysyłało
3: no,
2: dzieci?
3: No właśnie, to było coś takiego, tylko w przedszkolu pewnie, wiesz, nie można było mówić, że to jest jeżyk, no to aha, był taki kącik. A ponieważ dziś nie mogły mnie pani nigdy upilnować, to przeważnie tam trafiałam, bo tam nie miały nauku.
2: Czyli Dorota, ty byłaś rozrabiaka po prostu w przedszkolu.
3: Oj tam, a może to była ADHD.
2: A może to po prostu jest taka niespożytkowana siła, którą gdzieś musiałaś spożytkować, a teraz będziesz pożytkowała na odgadnięciu tego, co Sławek Peszko miał na myśli. Czy jesteś gotowa, żebym puściła ci tę zagadkę?
3: Jestem.
2: Dobrze, w takim razie za chwilę puszczam, tylko jeszcze mówię, po tej zagadce od razu będziesz miała 3 sekundy, który wyliczy ci specjalny czas na odpowiedź i zobaczymy, będziemy sprawdzały, czy dobrze odpowiedziałaś. Puszczamy zagadkę?
3: Tak, puszczamy.
2: Dobra, puszczamy.
4: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to
3: snem.
2: Czym?
3: Snem.
2: Snem? Dobrze słyszę?
3: Tak.
2: No dobra, to chyba trzeba sprawdzić w takim razie, czy Dorota dobrze odgadła.
3: No poproszę cię, bo serducho mi wali. Uf,
2: czekaj, bo mi też. Dobra, uspokajamy się, oddychamy. Uwaga, sprawdzamy. Dorota, to jest właściwa odpowiedź! Brawo!
3: Tak?

0: trzeba sprawdzić w takim razie, czy Dorota dobrze odgadła.
1: No poproszę cię, bo serducho mi wali. Uf,
0: czekaj, bo mi też. Dobra, uspokajamy się, oddychamy. Uwaga, sprawdzamy. Dorota, to jest właściwa odpowiedź! Brawo!
1: Tak?

0: porażkę. Cieszysz się?
1: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
0: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
1: Brawo tego karnego.
0: Aj, cała masa zaszczytów na Ciebie teraz spłynie i właśnie spotkanie ze Sławkiem Peszką. Widzimy się na PGE Narodowym w lipcu. Dostajesz kieszonkowy, my zapewniamy hotel, w ogóle wszelkie luksusy. Czyli da się, czyli się da.
1: I ktoś mi powie, że poniedziałki są złe. No powiedz.
0: No właśnie, odczarowałyśmy ten poniedziałek,
1: tak,
0: co więcej.
1: No oczywiście.
0: Dorota, wysyłamy Cię z osobą towarzyszącą i w związku z tym teraz Ci podpowiem tylko, że możesz kogoś pozdrowić.
1: Jezu, no Was serdecznie pozdrawiam, kocham Was, kocham Eskę, słucham cały czas i wszystkich, którzy biorą udział, niech się nie poddają, niech walczą naprawdę, bo warto.
0: Dorota.
1: Warto walczyć i warto sięgać po te marzenia, żeby je spełniać.
0: Dawaj. Dorota, ja następnym razem, jak już będziemy wybierać nowego selekcjonera, to będę głosowała na Ciebie. Eska 2 Karniaki Cup, kolejna osoba dołącza do naszej jedenastki marzeń, niesamowite emocje. Muszę ochłonąć. Kolejna szansa, już jutro, po godzinie 7:00 trzymam za Was kciuki.
2: Eska Karniaki Cup.
3: Strzel i wygraj w Eska 2.

Słuchając Radio SK2 na pewno słyszeliście już wszystkie dowolne rodzaje solówek w bardzo różnych kawałkach. A co powiecie na taką gwizdaną solówkę? W Wehikule Czasu, chyba jedyny taki utwór, który ma taki ciekawy zabieg. Możecie już kojarzyć, o kim mówię. Przed nami prosto z opolskiej sceny z roku 1988. Zakazany owoc, Krzysztof Antkowiak.

0: Radio SK2. Ja mam na imię Kasia, a to jest Dawid, pewnie go kojarzycie. Za to Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, no i dosłownie kilkanaście minut temu Dorota dołączyła do jedenastki marzeń Radia SK2. To ci zawodnicy właśnie 4 lipca spotkają się na wielkim finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już tylko 6 miejsc zostało, a kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu już jutro po godzinie 7.
1: SK2. Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: jak to się mówi, siła z gór. Bratanki, czerwone korale, gramy wam na danie Radia SK2 tuż przed godziną 12. No i my też jak takie czerwone koraliki przemykamy sobie między domem a pracą. Prawdopodobnie macie jakieś sprawunki na mieście czy gdzieś w drodze, to wiecie, że upały bardzo mocno uderzyły w Polskę. Uważajcie na siebie, bardzo mocno trzeba się nawadniać koniecznie, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości.

0: elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
1: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Popołudnie w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę ciepło, z temperaturą sięgającą 26 kresek. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, a niewykluczone są przelotne opady deszczu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpłynąć na Wasze samopoczucie. W miarę upływu dnia do wieczora spodziewamy się burz z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Temperatura spadnie do 25 stopni. Jutro czeka nas głównie bezchmurne niebo z maksymalną temperaturą do 27 kresek.
7: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Keir Starmer odchodzi. Na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii. Bo z Downing Street wyprowadza się Keir Starmer. Zapowiedział dziś, że rezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisków w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by prowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i do parlamentów w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla 9 województw. Chodzi o południowy wschód Polski. W prognozach silne burze, intensywny deszcz oraz porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie także grad. Alerty obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Spore utrudnienia dla kierowców od dziś na A2 i S11 koło Poznania. To w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny. Dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kórnika do Poznania lub Świecka.
8: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gątkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
7: Relacjonował Bartosz Łojewski.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
9: Agnieszka Gazda. 27 zdarzeń związanych z burzami odnotowali wczoraj podkarpaccy strażacy. Głównie wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Dziś kolejne ostrzeżenie drugiego stopnia dla całego Podkarpacia. Może spaść do nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy.
10: Pamiętajmy, by usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę.
9: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Alert obowiązuje do godziny 20.
11: Tak jak słyszeliśmy w newsach, cały zestaw kataklizmów dostajemy w pakiecie tego poniedziałkowego All Inclusive'a. Dbajmy dziś o siebie, oczy dookoła głowy. Na spokojniejszy nastrój zespół BAM na początek tej godziny dla Was mam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Dziękowała nam ładnie antenę Ania Wyszkoni. Lampa i sofa za nami w Radiu SK2. A Kamil Nosel też poprzestawiał tylko fakty w swojej wersji wydarzeń. Przed nami jego wkrętka.
1: Nosel wkręca. Słucham. Migomat mnie ci to po tej stronie. Ja jestem, proszę pani, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do pani, bo będziemy na klatkę wchodzili. I teraz musicie z panią domówić, bo pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
2: Wie pan co, może pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi
1: pani. No to nie, ja pani wytłumaczę wszystko, proszę pani, bo się tam lokatorzy burzą, a niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę pani, że muszę to pani wytłumaczyć.
2: Wie pan co, tu zaczęli oklejać mi ten szyby. Drzwi balkonowe mi okleili, poszli panowie, nie widzę nikogo więcej.
1: I już mówię, proszę pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę pani, dwumetrowe. I my te płachty, pani, to przykleimy, zrobimy. I dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam panią, że może pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
2: Wie pan co, ile to potrwa ocieplenie, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
1: Tak, tak nas nie będzie, proszę pani. Tak. I jak zrobimy cały blok, jak zrobimy cały blok, to wtedy mamy zielone światło, żeby wam te otwory, proszę pani, balkonowe i oknowe powycinać. I wtedy będziecie mieli bieżące światło. A do tej pory, proszę pani, to będzie tam styropian.
2: No nie szkodzi, jakoś to przeżyje.
1: A to niektórzy mi się burzą, że przez tydzień albo dwa tygodnie to oni nie wytrzymają. Dlatego ja do każdego dzwonię.
2: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. Jakoś ludzie przeżywają. Nikt nie przesadzają, niektórzy.
1: Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić.
2: Bo gdyby, to nie będzie przeszkadzało.
1: Wie pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili tak, proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić. A tak to nie będzie miało.
2: Dobra, wie to mnie zależy na ciemności, bo potem do pracy idę. Więc tylko, żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
1: Dobra, na robotę do pani to się umówi Grażynka.
3: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
2: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
4: Nosel wkręca.

0: 45 lat na polskiej scenie muzycznej, można śmiało powiedzieć, że to jeden z naszych najfajniejszych zespołów rockowych. Lady Punk gramy wam w Radiu SK2, no bo jak wiadomo, Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza zabawa, w której wysyłamy was do luksusowych pięciogwiazdkowych hoteli i to w różnych zakątkach Polski, naprawdę różnych. Dziś po 15 pierwsza osoba, która zgłosiła się na sk2.pl, przetestuje swoją wiedzę w quizie o Polsce i być może już w piątek zgarnie główną nagrodę, czyli luksusowy wypad na wakacje i zapas kosmetyków na lato. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: I po reklamie.

0: A jak wam się podoba, później ci opowiem, czyli świeżutki duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. Dla mnie idealny kandydat do hitu lata 2026, ale dajmy szansę jeszcze innym artystom. Lato dopiero się zaczęło przecież. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity na pogodę i też na jej brak. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.
3: Dzisiaj w Stalowej Woli szykuje się ciekawa pogoda. Po południu możemy spodziewać się przelotnego deszczu, ale temperatura będzie naprawdę przyjemna, bo sięgnie 26 kresek. Powietrze jest w normie, więc nie ma się czym martwić. Jednak później, do wieczora, prognozowane są burze z silnym deszczem i porywami wiatru, a temperatura delikatnie spadnie do 25 stopni. Trzymajcie się ciepło i bądźcie czujni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
4: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. Tego 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Do tematu będziemy wracać. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
5: Większość jednostek OSP została odesłana. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem, natomiast pożar mamy już opanowany.
4: Relacjonuje Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, spłonął tam magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem i 800 kg rozpędu.

0: rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczynę pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem, a protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
1: Będziemy strajkować. Do bólu. Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś. Wytrzymamy.
2: Żeby nam się to wszystko opłacało.
3: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przetrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy, już padamy.
4: My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
0: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
5: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
0: Rolnicy zapowiadają, że protest może potrwać nawet 2 miesiące.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda. Blisko 400 skontrolowanych kierowców i stracone prawa jazdy. To bilans akcji Trzeźwy Poranek, którą prowadzili dziś policjanci z powiatu stalowowolskiego. Funkcjonariusze wyposażeni w alkomaty przebadali stan trzeźwości 394 kierujących. Trzech z nich zdecydowało się na jazdę po alkoholu. Stalowowolskie MZK przypomina mieszkańcom o autobusie dla Działkowiczów. Linia numer D kursuje głównymi ulicami Stalowej Woli w kierunku Działkowej i osiedla Zasanie.
8: Gorąco pozdrawiam tę panią, która jedzie z Międzyzdrojów na Poznań i trzeci raz już Szczecin okrąża. No tak się czasami dzieje, ale wiadomo, że podróże krajoznawcze po Polsce to jest fajna sprawa. My mamy zabawę Polska jest najfajniejsza, która rusza dzisiaj i po godzinie 15 będzie można wiedzą w temacie Polski, może nawet i Szczecina się wykazać. Zgłoszenia macie na nskarpa.pl. A teraz 10 hitów, jeden po drugim. Natalia Nykiel zaczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
9: No

0: 18 po pierwszej to jest SK2. Już lato jest. Wakacje? No za chwileczkę, już tak prawie. Małe szczęścia. To tak trochę właśnie w temacie tego, co nas otacza. Robert Jansson i Kuba Badach, bo w radiu SK2 najlepsze polskie hity. I kompletowanie jedenastki na SK Karniaki Cup idzie nam bardzo dobrze. Dzisiaj dołączyła do naszej ekipy Dorota, czyli jeszcze tylko 6 miejsc wolnych zostało w jedenastce takich naszych eskowo-dwójkowych marzeń na to, żebyście 4 lipca byli z nami na evencie SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie. I co my wam dajemy? No udział w tej imprezie w loży VIP z nami, będziecie się bawić. Do tego jeszcze oczywiście weźmiecie udział w SK Karniaki Cup, czyli będziecie mieć na Narodowym już na miejscu szansę na 10 tysięcy złotych. Gwarantujemy wam nocleg w Warszawie i jeszcze tysiak kieszonkowych. No ładnie chyba, co? Jak na nawet wypad... Być może we dwoje właśnie na SK Karniaki Cup to jest dobra opcja. Moi drodzy, no dobrze, ale dzisiaj już Dorota sobie miejsce w jedenastce zaklepała. Teraz czas na kolejną zagadkę. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszki. No i właśnie jak odgadniecie, jak traficie na antenę i dobrze odpowiecie, no to kolejne miejsce w jedenastce będzie wasze. A zagadka już jest nowa, możecie posłuchać jej na sk2.pl. Ja wam teraz sprawę ułatwię, bo oto ona.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No właśnie, i co tam było wygwizdane?

Jak sobie kilka razy tworzycie na SK2.pl, to może w końcu coś do głowy wpadnie, a już tak zupełnie przy okazji, jak tam będziecie, to się do tej zabawy, SK Karniaki Cup, możecie zgłosić. W sprawie tej zagadki i tego nowego wygwizdanego słowa będziemy do was dzwonić jutro już od rana. A to Dawid Porsiadło i Pięknie Płyniesz w Radiu SK2.

0: A jakbyśmy tak teraz wszyscy razem z zespołem wideo zaśpiewali, od razu lepiej, prawda? A jak się śpiewa, to jakoś tak człowiek uśmiechnięty chodzi, w lepszym humorze, z lepszą energią, lepiej oddycha. Od tego są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Środa, czwartek, wideo już za nami. A na razie mamy poniedziałek, ten nas straszy w kalendarzu, ale co tam straszy? Mam nadzieję, dajemy radę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: To teraz przenosimy się do roku takiego, kiedy to mnie jeszcze nawet na świecie nie było. 1979, no bo właśnie z tego roku pochodzi jeden z najbardziej poetyckich i ponadczasowych utworów w repertuarze Marii Rudowicz. Chodzi o wielki hit Wielka Woda. Tak nazywa się ta piosenka, którą już za chwileczkę wam zagram. Ona znalazła się na albumie Cyrk Nocą. Za tekst w tym utworze odpowiadała Agnieszka Osiecka. Muzykę skomponowała Katarzyna Gertner. Tytuł sugeruje opowieść o rzece, o żywiole. Wielka Woda jest przede wszystkim tutaj metaforą życia pełnego przygód, emocji, marzeń, może nawet trochę nieprzewidywalności. Ogromną siłą tego utworu jest połączenie takiego poetyckiego tekstu Agnieszki Osieckiej z charakterystycznym, nawet bardzo charakterystycznym wykonaniem Marii Rudowicz. Dzięki temu Wielka Woda przetrwała już dekady. No i do dzisiaj jest uznawana za jeden z najważniejszych utworów

jeżeli chodzi o polską piosenkę w ogóle. No i po ponad 45 latach od premiery Wielka Woda doczekała się też nowego życia, bo w 2024 roku Maryla Rodowicz, przypomnę, nagrała ją ponownie w duecie z Dawidem Kwiatkowskim. My nawet przy okazji graliśmy wam ten numer wtedy w Radiu SK2. Ta nowa wersja zapowiedziała album z klasycznymi hitami Maryli wykonywanymi wspólnie z młodszym pokoleniem artystów. Co ciekawe, mimo upływu lat, autorzy pozostali dokładnie ci sami, wiadomo. Oni nadal, ich teksty i muzyka, kompozycje wybrzmiewają ponadczasowo. A jeżeli chodzi o ten album Maryli Rodowicz, nagrany z artystami młodego pokolenia, on nosi tytuł Niech żyje bal. No dobrze, dobrze, ale to my teraz nie sięgamy po nowości, nowe wersje i nowe albumy, tylko gramy oryginał właśnie z 1979 roku. Maryla Rodowicz i Wielka.

I cud. Igor, który śpiewa o tym, że tata mówił, że ma wrodzony smutek. Jaki tam wrodzony smutek? Na wrodzone smutki to my w Radiu SK2 mamy nowości, nowości, nowości. Teraz na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Taka właśnie będzie. Kasia Sienkiewicz, po tym jak zawiesiła współpracę z Kwiatem Jabłoni, a właściwie ten projekt na razie zawiesili z bratem Jackiem. Zawiesili, podkreślam, to znaczy, że Kwiat pewnie jeszcze wróci. No właśnie, Kasia sięgnęła do twórczości solowej. I to jak? Były momenty. Tak nazywa się jej pierwszy solowy numer. To Kasia Sienkiewicz, Westerwa.

0: Pierwszy solowy singiel Kasi Siemkiewicz, Były momenty, czyli nowość o naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. 18 minut, tyle pozostało do godziny 14. Już za chwilę Jugopolis i Maciej Moleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie

0: cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Lombard i szklana pogoda, jeżeli jest w was odrobina romantyzmu, to ta szklana pogoda może się nawet podobać, ale to może jesienią. Teraz chcemy ciepła, chcemy słońca, bo to lato, bo wakacje już za chwilę. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło, a dzisiaj o wynalazku, bez którego życia w upały sobie nie wyobrażamy, czyli będzie o tym, skąd się wzięła klimatyzacja.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Kaufland jest fresh! Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: W Stalowej Woli nadciąga popołudniowa zmiana pogody. Termometry wskażą 26 kresek, ale nie dajcie się zwieść ciepłu, bo może nas zaskoczyć deszcz. Powietrze będzie w normie, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem spodziewajcie się burz z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem, a temperatura spadnie do 25 stopni. Jutro za to prawie bezchmurne niebo i maksymalnie 27 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czterodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
14: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
15: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
14: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pole

0: miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
1: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów psy tropiące i drony.
2: Dodajmy, w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Ponad 230 interwencji strażaków dziś w Małopolsce. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z Krakowa, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
2: Przypomnę, ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami IMGW wydało dziś dla łącznie 9 województw. Najgroźniejsze burze przechodzą przez południowy wschód Polski. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. W Argentynie odsłonięto ogromny posąg Messiego. W niewielkim mieście Cutralco stanął 26-metrowy posąg ważący 70 ton. Przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna tego regionu.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Agnieszka Gazda. Kierowcy z powiatu niżańskiego muszą przygotować się na utrudnienia. Droga w Przędzelu Borowinie jest całkowicie zamknięta. To w związku z remontem. Ograniczenia obowiązują do 2 lipca, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Chór Lasowiacy z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli przyjął imię Alojzego Szopy, wieloletniego muzyka, dyrygenta i współtwórcy życia kulturalnego miasta. Uroczystości towarzyszył koncert z udziałem artystów i rodziny patrona.
6: 2,5 minuty już po godzinie 14. No jakoś nam się udaje z tym poniedziałkiem. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. A skąd to się wzięło? Za chwilę opowiem, skąd się wzięła klimatyzacja. Muzycznie w tej dziesiątce na pewno, nowy, 2. tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Tańczę. Ale będzie też Ewa Farna, obywatel GC i na początku Kasia Kowalska, Spowiedź.
7: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj.

0: Ewelina Flinta i Żałuję w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 w większości miejsc w naszym pięknym kraju. Dzień upalny, zdarzają się przelotne, takie dość intensywne opady deszczu, ale jednak lato sobie o nas przypomniało i bardzo dobrze, a jak o nas lato sobie przypomniało, to my sobie przypomnieliśmy o klimatyzacji. A skąd? No właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie lato bez klimatyzacji, ale jej historia zaczęła się nie od wygody, tylko od problemów w drukarni. Dokładnie w 1902 roku amerykański inżynier Willis Carrier stworzył urządzenie, które miało kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza, bo w jednej z nowojorskich drukarni papier pod wpływem wilgoci rozszerzał się i kurczył, przez co kolory nie nakładały się prawidłowo podczas druku. Carrier opracował system przepuszczający powietrze przez schładzane elementy. Dzięki temu można było nie tylko obniżyć temperaturę, ale także osuszyć powietrze. To rozwiązanie okazało się przełomowe, no i szybko zaczęto stosować je w fabrykach, magazynach, później także w kinach. A w latach 20. klimatyzowane kina stały się ogromną atrakcją. W upalne dni ludzie przychodzili nie tylko na film, ale również po to, żeby się schłodzić, ale to zupełnie jak dzisiaj. Z czasem technologia trafiła do biur, samochodów i domów. Dzisiaj klimatyzacja jest standardem w wielu miejscach na świecie i pomaga nie tylko zapewnić komfort, ale też, no właśnie, chroni chociażby sprzęt elektroniczny czy żywność. Ciekawostką jest, że pierwszy samochód wyposażony fabrycznie w klimatyzację pojawił się już w 1939 roku. Był to luksusowy model marki Packard. System zajmował sporą część bagażnika. Jego obsługa była tak skomplikowana, że nie dało się regulować temperatury z miejsca kierowcy. Mimo to był to początek klimatyzacji samochodowej, bez której dzisiaj wielu kierowców nie wyobraża sobie podróży. No to dobrze, zanurzmy się w takim razie bardzo przyjemnie teraz dosłownie, bo z klimatyzacją, w dzień gorącego lata, również muzycznie. Big Day.
1: Skąd to się wzięło?

Proszę, Dańcz, to chyba jest dobra propozycja, jeżeli tylko energia was rozpiera na upalne poniedziałkowe popołudnie. Dawid Kwiatkowski i Kaja. Czas na nowość teraz na naszej playliście skowo-dwójkowej wśród najlepszych polskich hitów. Artystka młoda, artystka, która wystąpiła na tegorocznym festiwalu w Opolu w ramach debiutów, a potem w występie w swoich społecznościówkach napisała: co przeżyłam, to moje. Niektórzy pamiętają jej charakterystyczny pomarańczowo-czarny strój. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno, to u nas Westerwa nowość. We'll be right back.

0: niby delikatnie zwiewnie, ale z taką energią, prawda? Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim, bo u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty pozostały do godziny 15. No właśnie, a po 15 zabawa, no chciałem powiedzieć nowa, ale tak naprawdę znacie ją doskonale, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Jeżeli ma... To nie ma. Chciałem powiedzieć, jeżeli macie wiedzę o Polsce, no właśnie, trzeba będzie się ową wiedzą w naszym quizie wykazać, krótko mówiąc, w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski za taki udział w zabawie, jak się pojawicie na dnie zestawy kosmetyków na lato, na wakacje dla was, a finał tygodnia zawsze w piątek i wtedy najlepsza osoba z całego tygodnia w fajnej miejscówce gdzieś tam w naszym kraju wygrywa pobyt w luksusowych hotelach, bo tylko takie czekają w tym tygodniu. W piątek ktoś zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Takie rzeczy, moi drodzy, więc trzymam kciuki, żeby się udało, żebyście się okazali najlepsi, żeby te 30 sekund to dla was było takie... No wiecie. Pamiętajcie o tym jednak, że najpierw trzeba się zgłosić do zabawy, bo inaczej się nie uda. SK2.pl. A za chwileczkę lubię być z nią. Baranowski będzie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Hilton, Grand, Aruamów, Nosalowy Park. Tylko w SK2 czekają na ciebie pięciogwiazdkowe hotele. Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
11: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez-nisko.pl.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel.
16: 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: I po reklamie.

0: to Loklex, Sobel i Samach i wynalazek Filipa Golarza w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz 15, a po 15 powraca zabawa, którą doskonale znacie, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i odpowiedzieć dobrze pytań dotyczących Polski. Za udział w tak zwanych małych finałach, czyli dziś, jutro, pojutrze, w czwartek również mamy dla Was zestawy kosmetyków rewelacyjnych na lato. A jeżeli chodzi o finał tygodnia, w piątek, no wtedy się okaże, kto z całego tygodnia okazał się najlepszy i kto zgarnia od nas, uwaga, pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Więc trzymam kciuki za Wasze jak najlepsze wyniki, a do tej zabawy zgłaszacie się na naszej stronie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Uwaga kierowcy ze Stalowej Woli. Długotrwałe opady deszczu spowodowały zalanie wielu ulic. Na miejscu pracują służby, które monitorują sytuację. Nieprzejezdny pozostaje tunel od ulicy Przemysłowej w kierunku Okulickiego, jak również odcinek Alei Jana Pawła II w stronę Dużego Ronda w kierunku Rozwadowa. Przejezdny pozostaje jednak tunel pod torami kolejowymi przy ulicy Energetyków, prowadzący w kierunku Obwodnicy.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju.

0: Była także motorniczy i kierowca busa.
1: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
0: Mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Pojawiły się tam utrudnienia. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie. Oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego, o czym więcej nasz reporter Łukasz Bobek.
2: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, są także zalane posesje i piwnice niektórych domów.
0: Dodajmy, w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW przed burzami. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk jest już w tymczasowym areszcie. Mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
3: Ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
0: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin po napadzie w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Agnieszka Gazda. Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Stalowej Woli po raz kolejny bez wykonawcy. W drugim przetargu wszystkie trzy oferty przekroczyły założony budżet 501 tysięcy złotych. Najtańsza wyniosła blisko 740. Powiatowy Urząd Pracy w Nisku zaprasza przyszłych przedsiębiorców na spotkanie ABC Przedsiębiorczości. Ci poznają podstawy biznesplanu, marketingu i możliwości finansowania firmy. Spotkanie rozpocznie się w środę o godzinie 10.
6: Już za chwilę zadzwonię do kogoś z Was, kogoś, kto się zgłosił do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza i sprawdzimy wiedzę o Polsce, więc pilnujcie telefonów, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Brodka czeka Mrozu, na początek Sarah James. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To T-Love i Warszawa w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity 17 minut po godzinie 15.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK 2. SK 2. Polska jest najfajniejsza.
0: O te wasze ukochane, najfajniejsze regiony Polski was pytamy w zgłoszeniach do zabawy na sk2.pl. Może Warszawę, o której T-Love śpiewał, też można kochać i może ona być ukochaną miejscówką. A ja witam Asię, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: A który region Polski ty lubisz najbardziej i dlaczego? Opowiadaj.
3: Jak najbardziej nasze polskie morze.
0: Nasze polskie.
3: Jego malownicze zakątki.
0: Ty napisałaś nawet, że sztutowo dokładnie, bo tam można galopem, konno, po

0: plaży, że podobno to super przeżycie. Słuchaj, a było kiedyś, a testowałaś kiedyś galopem konno w górach na przykład, albo gdzieś tam w rejonach
1: Kurzysta? No nie było niestety okazji.
0: Słuchaj, bo jak okażesz się najlepsza w całym tygodniu tej naszej zabawy, Polska jest najfajniejsza, to być może w piątek dostaniesz od nas pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój, więc tam przyjemności takie albo inne mogą być testowane. Trzymam kciuki,
1: no,
0: żeby się
1: szukać.
0: Trzymam kciuki, żeby się udało, moja droga. Chodzi o to, żebyś się okazała po prostu najlepsza. Najlepsza to znaczy odpowiedziała na jak najwięcej pytań dotyczących Polski i musisz to zrobić, droga Asiu, w 30 sekund. Czy wszystko
1: postaram
0: jest
1: się.
0: Jasne? Pytań nie pomijamy, odpowiadamy po kolei na wszystkie pytania, które ja ci zadaję. Czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. To

0: Eris Polanica Zdrój, więc tam przyjemności takie albo inne mogą być testowane. Trzymam kciuki, żeby się
1: szukać.
0: Trzymam kciuki, żeby się udało, moja droga. Chodzi o to, żebyś się okazała po prostu najlepsza. Najlepsza to znaczy odpowiedziała na jak najwięcej pytań dotyczących Polski i musisz to zrobić, droga Asiu, w 30 sekund. Czy wszystko jest jasne? Pytań nie pomijamy, odpowiadamy po kolei na wszystkie pytania, które ja ci zadaję. Czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. To

0: W Polsce obowiązuje zakaz używania fajerwerków przez cały rok.
1: Nie.
0: Czy w Polsce można spotkać dzikie rysie?
1: Tak.
0: Czy w Polsce kiedykolwiek odbyły się igrzyska olimpijskie?
1: Nie.
0: Czy Polska posiada wyspy?
1: Tak.
0: Czy Polska ma więcej niż jedną linię metra?
1: Nie.
0: I tutaj źle.
1: Ma.
0: Tak, bo w samej Warszawie jest już więcej.
1: Tak, pomyliłam z miastem.
0: Nie, no dobra, dobra, czekaj, ale tak nie jest źle. Nie jest źle jak na tak zwany pierwszy raz. Ja już liczę, na ile pytań odpowiedziałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8 pytań odpowiedziałaś. Jest 7 poprawnych odpowiedzi, jedna zła. Tak mi się wydaje, droga Joanno, że to jest bardzo dobry wynik. Zobaczymy, co zaprezentują słuchacze pozostali w tym tygodniu i kto okaże się najlepszy oczywiście. I w piątek, kto zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polenica Zdrój. Więc bądź z nami koniecznie również w piątek. Nasłuchuj uważnie, co będą twoi rywale prezentować, jaką wiedzę w tygodniu. A ja teraz już tobie wręczam zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopor Sun, Gdynia i masło kakaowe. Na słoneczne wakacje, proszę bardzo.
1: Bardzo się przyda.
0: Dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Również dziękuję.
0: Drodzy słuchacze, gdybyście chcieli oczywiście postawić się tutaj w kontrze trochę do Joanny i z nią rywalizować i zaprezentować swoją wiedzę, zapraszam sk2.pl i pamiętajcie, że...
2: SK2 Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Wierność jest nudna, to Natalia Kokulska w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Jako pierwsza próbowała Asia, odpowiedziała na 8 pytań, przypomnę, 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. No, jest szansa wyprzedzić Asię i okazać się jeszcze liderem, bo to było pierwsze podejście w tym tygodniu. Wszystko się może zdarzyć, no chyba, że nikt nie zdoła tego zrobić. Zgłaszacie się na sk2.pl, a na zegarkach 15.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Poszukiwania 19-latka na Dolnym Śląsku wznowione. Służby kolejny dzień przeczesują Zalew Mietkowski.
2: Czynności ratownicze zmieniły się w działania poszukiwawcze. Na tym zalewie i jego nabrzeżach trwają poszukiwania z udziałem naszych patroli.
1: Mówi Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu. Przypomnę, w sobotę po południu dwóch mężczyzn pływało po zalewie na deskach SUP. Przez nagłą zmianę pogody obaj wpadli do wody. Tylko jednego z pływaków udało się wyciągnąć. W Późnikach na zachodzie Ukrainy ruszył dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Prace mają potrwać około tygodnia. We wtorek benzyna będzie droższa, nieco taniej natomiast za diesla. Litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, o 4 grosze więcej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 11 groszy. To spadek o 1 grosz.

0: z tych spraw, na które czekaliśmy w czerwcu, jedną możemy już odhaczyć: lato przyszło kalendarzowe, więc formalności stało się zadość, ale jak czujemy też doskonale, temperatura też wyjątkowo letnia, przynajmniej w niektórych miejscach naszego kraju. Czekamy jeszcze na wakacje, żeby radości stało się zadość, a to już w tym tygodniu, w piątek. No my świadectw nie odbieramy, ale nasze dzieciaki, owszem, chyba że ktoś kończy jakąś, nie wiem, edukację troszkę późniejszą, to pamiętajcie, żeby wykorzystać odpowiednio wakacje. Kasia Kowalska za nami, za chwileczkę Lady Punk i Mniej niż zerowe z C2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż?

0: nie przypadek. To auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: Ależ to jest piękna ballada Mafia, imię deszczu w SC2, bo u nas najlepsze polskie hity i zaraz 16. I o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata, z naszego lokalnego podwórka również. Ja już mam przygotowaną muzykę na czas po serwisie, po newsach tych najświeższych, ale też po 16 Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj będzie o tym, co takiego, no niezbyt przyjemnego, możemy znaleźć na spacerze latem.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do -25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z

0: kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Uwaga kierowcy ze Stalowej Woli. Długotrwały opady deszczu spowodowały zalanie wielu ulic. Na miejscu pracują służby, które monitorują sytuację. Nieprzejezdny pozostaje tunel od ulicy Przemysłowej w kierunku Okulickiego, jak również odcinek Alei Jana Pawła II w stronę Dużego Ronda w kierunku Rozwadowa. Przejezdny pozostaje jednak tunel pod torami kolejowymi przy ulicy Energetyków, prowadzący w kierunku obwodnicy.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy trzeci stopień pogodowych alertów. Południe i wschód kraju również z ostrzeżeniami. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Jak już Was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju, ostrzegają synoptycy.
7: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash foody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowanych.
6: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
5: O nieprawidłowościach w szpitalu południowym mógł wiedzieć tylko jego zarząd, a nie rada nadzorcza, przekonuje naszego reportera były już członek rady, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
8: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
5: Przekonuje Robert Kępa. Z kolei prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Kielce znów będą modową stolicą Polski. Za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion. To największe w kraju święto niezależnych projektantów. W tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
9: Myślę, że najważniejszą częścią jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać finałową 20.
5: Mówi Artur Wijata, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury. Festiwal rusza 30 czerwca.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Agnieszka Gazda. Budowa przeprawy przez rzekę San w Stalowej Woli coraz bliżej finału. Most został już podwieszony, a obecnie usuwane są podpory tymczasowe. O aktualnym postępie prac mówi Joanna Szarata, rzecznik podkarpackiego ZDW.
10: Rzeczowanie MMS buduje ostatni segment estakady w celu połączenia całego obiektu. Trwa montaż wózków rewizyjnych pod mostem oraz kap chodnikowych na płycie pomostu. Wykonywane jest oświetlenie, roboty brukarskie, humusowanie oraz nawierzchni najezdniach dodatkowych.
4: Prace mają się zakończyć na przełomie roku.
11: Komu dokuczają upały, to bardzo proszę. Szklanka wody, ona zawsze dobrze zrobi, ta muzyczna również, dlatego Bajm rozpocznie tę godzinę właśnie hitem Szklanka wody. No i oczywiście przyjdzie Jarząbek, który opowie nam, co takiego, no niezbyt fajnego, a wręcz obrzydliwego możemy na spacerach znaleźć, spotkać. Jeżeli jesteście na to gotowi, to koniecznie zostańcie z nami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

14 minut po godzinie 16, to Oskar Cymes, nie musisz się bać, a czy na letnich wakacyjnych spacerach jest coś, czego powinniśmy się obawiać, co mogą nas wywoływać

14 minut po godzinie 16 to Oskar Cyms, nie musisz się bać, a czy na letnich wakacyjnych spacerach jest coś, czego powinniśmy się obawiać, co mogą nas wywoływać

Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej, jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.

0: Och i ach, w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zbliżamy się do godziny 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran, podało dziś tamtejsze Ministerstwo Finansów. Jak przekazał szef resortu, to część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Sankcje na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej zawieszono na 60 dni. Sezon grzewczy już się skończył, ale Czad wciąż stanowi zagrożenie. To przez upały i burze strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla.
2: Wysoka temperatura, bardzo ciężkie powietrze, następują problemy z wyciągami spalin, jeżeli chodzi o cyki gazowe.
1: Mówił Mirosław Śledź, komendant Straży Pożarnej w Szczecinku, gdzie tylko w miniony weekend w 10 mieszkaniach czujniki wykryły tlenek węgla. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest już list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ma to być efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy, a fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku.

0: kiedyś byłem na takiej randce, na której przez cały czas trwania randki siedzieliśmy w samochodzie i w kółko grał nam Gabriel Fleszal Bilet do nieba. Reszty wam nie powiem. To jest SK2, to są najlepsze polskie hity. 19 minut i będzie godzina 17. Mam nadzieję, że ten numer u was, no może jakieś podobne wspomnienia obudził. Zaraz będzie Carla Fernandez i Chcę tu zostać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
4: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: To jest Hot! Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch

0: prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Natalia Nykiel, Spokój. O, właśnie tego wam życzę, jeżeli jeszcze nie macie urlopu, a jesteście zmęczeni dzisiaj wyjątkowo pracą, jak wrócicie do domu, to właśnie, żebyście tylko ten spokój znaleźli, żeby on wam towarzyszył. A na pewno po godzinie 17 w Radiu SK2 będzie wam towarzyszyć Kinga Baryga, która zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: K2. Sprawdzamy teraz, co w pogodzie. Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas dynamiczna pogoda. Termometry pokażą 26 kresek, ale nie dajcie się zwieść ciepłu, bo możliwe są przelotne opady. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie. Do wieczora mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Jutro spodziewajcie się słońca przy maksymalnej temperaturze do 27 stopni. Zaraz w SC2 newsy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Tę część Podhala nawiedziła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki.
3: No takim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
4: Krzysztofleja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
2: Na miejscu był nasz reporter Łukasz Bobek. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzańskiego. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiSu Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów w Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
5: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
2: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiła Dariuszowi Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Charnowie pod Ustką, a na miejscu jest teraz 5 strażackich zastępów. Po dogaszaniu ustaleniem przyczyn pożaru zajmie się policja.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda. Gmina Jeżowe pozyskała do tej pory około 1,5 miliona złotych z programu OLIOC. Jak informuje wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, środki są przeznaczane na doposażenie jednostek OSP i zaplecza kryzysowego, a wkrótce ruszy budowa magazynu ochrony ludności. Trwa nabór do kolejnej edycji Klubu Integracji Społecznej w Stalowej Woli. To przestrzeń wsparcia dla osób bez pracy, zagrożonych wykluczeniem lub potrzebujących pomocy w powrocie na rynek pracy. Rekrutacja trwa do 3 lipca.
8: 2,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2. Dzisiaj 22 dzień czerwca, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata. A my gramy najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek Bryska z numerem Obca.
6: SK2.

Lady Punk, tacy sami, tak wam gramy 16 minut po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy wielu z was opuszcza miejsca pracy, wsiada do samochodu i kieruje się już w stronę domu. A że mamy ten dzień na literkę P, to ten, no ten poniedziałek, powiedzmy sobie szczerze, może być dla wielu z was ciężki, trudny. Ale mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, które powodują, że humor z automatu się poprawia, że spada poziom stresu, no bo tak działa na nas muzyka. Tak mówią specjaliści, słuchajcie, że muzyka działa bardzo pozytywnie, pozwala nam się wyluzować zarówno tak fizycznie, jak i psychicznie, bo często jest tak, że słyszymy jakiś rytm i zaczyna nam chodzić nóżka, zaczynamy się troszeczkę ruszać, a do tego jeszcze muzyka pozytywnie wpływa na nasz stan psychiczny. Powoduje, że przestajemy się stresować i nagle te wszystkie maile, te rozmowy z szefem, rozmowy z współpracownikami stają się po prostu niczym. Przy tej muzyce i przy tym, że możemy poniedziałkowe popołudnie spędzić sobie z najlepszymi polskimi hitami. I ja już o to zadbam. Już teraz w Radiu SK2 Sanach i Dawid Podsiadło z numerem Ostatnia Nadzieja. SK2

0: Demono, póki na to czas, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po 17, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, wehikuł czasu i w ramach tego wehikułu cofamy się do roku 1994, bo to właśnie wtedy powstał numer Tyle chciałem ci dać. Kultowy polski duet zespołu Universe i wokalistki Beaty Kozidrak. To taka przejmująca ballada, która opowiada o trudnej miłości, tęsknocie i takich błędach przeszłości. No ale moi drodzy, Beata Kozidrak tutaj, w tym duecie, robi naprawdę coś niesamowitego. Jeśli tego numeru dawno nie słyszeliście, albo nie słyszeliście go w ogóle, to my w Radiu SK2 właśnie teraz wam go gramy. Universe i Beata Kozidrak, tyle chciałem ci dać.

0: 2 Stalowa Wola.
1: Mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowość. Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Ale co to jest za połączenie? Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radio SKT.

Ale to dobrze brzmi. To jest nowość na antenie Radia SK2. Gips i go ostatni dzień lata. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 17. A już teraz przychodzę z taką informacją, no bo jak to się mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. No to ja was trochę uzmysłowię. Okazuje się, że najlepszy kierunek na samotny wyjazd w Europie to Polska, a dokładnie miasto Łódź. Autorką tego rankingu jest brytyjska dziennikarka Lydia Swinscoe.

0: spędziła w Łodzi 9 dni i doceniła coś, czego ani w żadnych informacjach, ani na pocztówkach nie widać. Spodobały jej się murale, pofabryczne budynki i różne miejsca, takie jak centra kultury na przykład. Większość tych atrakcji można zwiedzić pieszo i to też się tej dziennikarce spodobało. Ważna informacja jest taka, że miasto pokonało Ateny i Neapol. No i kto mi powie, że Polska nie jest najfajniejsza, ależ oczywiście, że jest. I nawiązując też do tego, że Polska jest najfajniejsza, przypominam Wam o naszej akcji. Bo Wy możecie wejść na sk2.pl i zgłosić się do naszej zabawy. Możecie sprawić, że zgarniecie od nas pobyt w 5-gwiazdkowych hotelach, zestawy kosmetyków i jeszcze będziecie mogli z nami pogadać na antenie. Czy to nie brzmi kusząco? Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Polska jest najfajniejsza i napiszecie, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. A może właśnie będzie tam Łódź?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: 5-gwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
7: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz, a tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwa śledztwa wszczęła prokuratura w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kolejne ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. IMGW podniosła alerty do najwyższego poziomu w częściach województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas burz opady deszczu lokalnie sięgną nawet do 90 mm. W południowo-wschodnim narożniku kraju dalej aktywne są też burzowe alerty drugiego stopnia. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Ruch na S3 pod Szczecinem został wznowiony. Burmistrz Gryfina rozwiązał zgromadzenie rolników. Protest zakończył się po blisko 4 godzinach. Rolnicy domagają się dalszych rozmów z rządem.
0: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, już za chwilę Sami, Lato 2000. Idealny numer na rozpoczęcie lata i już za chwilę rozpoczęcie wakacji. Kinga Baryga, witam i zapraszam, już za chwilę także zabawa Nie mów tak, nie mów nie.
1: SK2.

Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Niektórzy mogli usłyszeć ten numer i wiele innych numerów chłopaków na żywo, a to działo się wczoraj na koncercie SK Music Tour w Buczku. Jeśli nie mogliście tego zobaczyć na żywo, to zapraszamy Was na media społecznościowe, na Instagramie, na Facebooku Radia SK2. Możecie zobaczyć, jak oni to robią, jak oni śpiewają, jak oni porywają publiczność. No a my już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa i propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zadam Wam 6 pytań, na które odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Co ważne, odpowiedzi też nie powinny się powtórzyć. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli Wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni do tej zabawy? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawiajcie tam swój numer telefonu, a już za chwilę do kogoś

0: Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, a razem z nami będzie, bo bawiła się Monika. Cześć Moniko.
2: Witam serdecznie.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Czekam, aż syn skończy trening.
0: A, czyli w oczekiwaniu na syna po prostu dzwonisz, znaczy napisałaś do nas i chcesz się z nami pobawić. Wszystko
2: tak,
0: się zgadza.
2: Zawijam nudę.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady tej naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Warto też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. I masz na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda ci się przejść przez te pytania, to zgarniasz ode mnie oczywiście kubę Radio SK 2. Czy zasady są jasne?
2: Jasne.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Lubisz dowcipy?
2: Czasami.
0: Znasz jakieś?
2: Mało.
0: Chcesz, żebym opowiedziała ci dowcip?
2: Innym razem.
0: Znasz kawał o Jasiu?
2: Jasia nie lubię.
0: A ten o Kowalskim?
2: Z Kowalskim też nie jest po drodze.
0: Śmieszny, prawda?
2: Czasami bywa.
0: Dobrze, bardzo dobrze, Moniko, ci poszło. Wielkie gratulacje dla ciebie. Oczywiście kubek Radio SK2 jest twój. Bardzo ci dziękujemy.
2: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i trzymaj się, spędź dobrze ten wolny czas w oczekiwaniu na syna.
2: Mam taki zamiar.
0: Dzięki bardzo, hej, pa.
2: Pa.
0: A my, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Przypominamy, że kolejna zabawa i kolejna szansa na kubek już jutro w Radiu SK2. Zapraszamy na zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A teraz czas na nowość na naszej playliście. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Gramy już teraz.
3: Kto powiedział pierwszy?

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, ten numer cały czas czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. I jeśli ten numer wam się podoba, to wystarczy, że wejdziecie na sk2.pl. Tam znajdziecie szczegółowe informacje. Gorąca polska dwudziestka, w tę zakładkę wchodzicie i klikacie plusiki, minusiki przy tych swoich ulubionych bądź mniej lubianych numerach, a my później wam je gramy. I kto wie, może się okazać, że w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka może właśnie ten numer wyląduje na szczycie. Wszystko w waszych rękach. sk2.pl, tam wchodźcie, a już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie. W jego imieniu oczywiście was zapraszam.
1: SK2. Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę.

0: złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Oscar Sims i No co ty, on zawsze powoduje w nas pozytywne emocje, pobudza i dodaje energii. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 19 kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Ewelina Lisowska, ale także Maciej Musiałowski ze swoim nowym numerem Flora. Do tego jeszcze dorzucamy oczywiście wehikuł czasu w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus

0: ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe!
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50%.

0: zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agnieszka Gazda, Muła. Stalowa Wola stanie się prawdziwą stolicą fantastyki. Już 4 i 5 lipca samorządowe LO zamieni się w tętniące życiem centrum gier, cosplayu i popkultury. Przed nami kolejna edycja stalowowolskich spotkań z fantastyką. Wydarzenia, które przyciąga fanów niezwykłych światów. Do udziału zachęca Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
10: Zapraszamy wszystkich dzieci, dorosłych, jak i młodzież, osoby, które fantastyką się interesują, jak i osoby, które o fantastyce nie mają zielonego pojęcia.
9: Organizatorzy szukają też wolontariuszy. Zgłoszenia są przyjmowane do końca czerwca.
11: Wybiła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Ewelina Lisowska w stronę słońca. Tego słońca w wielu miejscach w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. A do tego jeszcze porozmawiamy sobie o Międzynarodowym Dniu Bycia Sobą, bo dzisiaj ten dzień obchodzimy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Eska.

0: Kombi. Już ci nie wybaczę 25 minut po godzinie 19 w Radiu SK2. A już teraz przyszedł czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Właśnie teraz cofamy się do roku 1969, bo właśnie w tym roku powstał numer Nie dokazuj od Marka Grechuty. Skomponował muzykę Jan Kanty, Pawlusiewicz, a tekst napisał sam Marek Grechuta. No i tutaj piosenka reprezentuje bardzo niezwykle taki radosny i żartobliwy okres w twórczości artysty i charakteryzuje się też taką lekką i melodyjną kompozycją, która jest połączona trochę z poetyckim, ale takim przystępnym tekstem. Ten utwór bardzo szybko zyskał status ponadczasowego numeru, a także doczekał się licznych wykonań i interpretacji na przestrzeni lat. A teraz my gramy wam go w Radiu SK2. Marek Grechuta, Nie dokazaj, nie dokazuj.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto zna, ten śpiewa.

ale serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

bostaniczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

czas na kolejną nowość w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, tylko my. A w swoją drogą Jeremi Sikorski jest już mężem. I to chyba piosenka dla żony.

0: Jakie to jest piękne. Jeremi Sikorski, Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej playliście, której możecie posłuchać. To są najlepsze polskie hity. A swoją drogą ja pytałam was, co sprawia, że czujecie się sobą, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. Justyna się odezwała i napisała: hej, czuję się sobą, gdy śmieję się tak głośno, że wszyscy wiedzą, gdzie jestem. To moja supermoc. Buziaki. Pozdrawiamy się serdecznie i życzymy ci, droga Justynko, żeby tych powodów do uśmiechu było i do śmiechu było bardzo, ale to bardzo dużo. Ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też Basia. Basia napisała: jestem sobą, gdy po przyjściu do chaty mogę zdjąć stanik. Kobiety zrozumieją.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogactwo.

0: patrzę w kalendarz i nie dowierzam. 5 dni, a dokładnie 4 już nawet, zostały nam do rozpoczęcia wakacji. Ja wiem, dzieciaki najbardziej nie mogą się doczekać, rodzice trochę mniej, chociaż perspektywa dziadków brzmi bardzo kusząco.
1: Reklama.
2: 4 przyjaciółki, 1 bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agnieszka Gazda-Muła. Powracają wakacyjne piątki na tarasie stalowo-wolskiego MDK-u, czyli dobre granie przy fontannie. W lipcu czeka nas 5 koncertów, każdy w innym klimacie i z inną energią. O szczegółach Julia Ranosz.
7: Cykl spotkań rozpocznie koncert zespołu Dwie Drogi, czyli grupy muzycznej z Lubelszczyzny. Następnie usłyszymy m.in. orkiestrę Dentom MDK z gośćmi. W programie znajdzie się także koncert Macieja Zakościelnego z zespołem, utrzymany w filmowym stylu. Na zakończenie miesiąca wystąpi Michał Salamon Group, Fit Staszek Plewniak.
6: Każdy koncert rozpoczyna się w piątek o godzinie 20, a najbliższy termin przypada 3 lipca.
0: Dzisiaj 22 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to co sprawia, że wy czujecie się sobą? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Karolina napisała, że bycie sobą sprawia jej to, że spędza czas z przyjaciółmi. Tam może czuć się w pełni sobą. Bardzo dobrze, o to chodzi. No to co, gramy? Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale to jest dobre. Tak wam gramy w Radiu SK2. To była orkiestra Męskie Granie. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańcze. A jeśli są tutaj tacy, którzy chcieliby ten numer usłyszeć na żywo, to jest taka możliwość, bo w Radiu SK2 możecie zgarnąć wejściówki, podwójne karnety na Męskie Granie, na koncerty Męskiego Grania. Pierwszy koncert, który nam się zapowiada, odbędzie się w Żywcu i karnety na ten koncert będę miała dla was jutro po godzinie 17, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo, bardzo uważnie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska i jeszcze raz. SK2.

Starsa i Zakryj. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, co sprawia, że czujecie się sobą. I Monika się odezwała, napisała tak. Kawa, dużo dystansu do życia i odrobina czarnego humoru. To cała ja, to tak odnośnie tego, co sprawia, że czuję się z tobą. Pozdrawiam. Sobą, pozdrawiam. Pozdrawiamy również Moniko, życzymy ci miłego dnia i tego, żeby ten dystans był. Kawy to ty może już dzisiaj nie pij, żebyś mogła spokojnie zasnąć wieczorem. Po prostu posłuchaj najlepszych polskich hitów. One też sprawią, że będziesz miała odpowiednią dawkę energii. No bo już teraz gramy. Bledka i Tańcz. To jest nowość, którą wam gramy. To jest najnowszy numer od tej artystki i on bardzo szybko wpada w ucho. Posłuchajcie.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Tak, gramy wam 22 minuty przed godziną 21, ale do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Dość, ale będzie też Baim i Ta sama chwila. Zostańcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, Nie lubię cię. Tak wam gramy w Radiu SK2. My was bardzo lubimy i najlepsze polskie hity grać dalej będziemy po godzinie 21 aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda-Muła to propozycja dla miłośników historii i filmowych doznań w jednym. Stowarzyszenie Endorfina Zbydniów przedstawia cykl spotkań Światło, Kamera, Akcja, czyli Stare Kino w Starym Dworze. O szczegółach Krzysztof Pomorski.
9: Wieczór rozpocznie spotkanie historyczne za miedzą Zbydniowa, COP Stalowa Wola, wzbogacone o archiwalne kroniki i materiały filmowe. Później przyjdzie czas na powrót ponadczasowej komedii z dużego ekranu, filmu Pół żartem, pół serio z 1959 roku, a to wszystko w klimatycznej przestrzeni zabytkowego dworu rodu Chorodyńskich.
8: Start wydarzenia w tę sobotę o godzinie 17. Wejdziecie za darmo.
10: Magazyn lokalny.
8: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
11: Historia Stalowej Woli.
8: Czas na małą lekcję historii. Od roku 1939 po morzach i oceanach pływał statek o nazwie Stalowa Wola. Dlaczego tak się nazywał, jakie miał zadania i co się z nim stało? O tym wszystkim dowiecie się z rozmowy naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z lokalnymi przewodnikami. Posłuchajcie.
12: Dzień dobry, jestem w Stalowej Woli i dzisiaj będzie lekcja historii. Proszę się przedstawić.
13: Dzień dobry, Anna Garbacz.
14: Dzień dobry, Sławomir Klecha.
12: No to podkradam temat z kafejki historycznej, dość ciekawy, intrygujący. Statek Stalowa Wola. Co to był za statek, gdzie się znajdował i dlaczego nazywał się Stalowa Wola?
13: Rzeczywiście był taki statek i on nazwę Stalowa Wola otrzymał przed wojną. W 1939 roku Polska zakupiła już troszkę przechodzony drobnicowiec, zakupiła go od Norwegów, ale to był statek wyprodukowany 100 lat temu, akurat w 1924 roku w jednej ze stoczni niemieckich. Potem zmieniał właścicieli, zmieniał nazwy, aż trafił właśnie do Polski w 1939 roku, w sumie w lecie. Także niedługo przed wojną dwa takie statki trafiły.

0: takie bliźniaki, jednakowe, one były od początku takie same wyprodukowane w tej samej stoczni, przez tego samego armatora, potem wykorzystywane i potem też kolejni nabywcy ci sami byli i Polska kupiła te dwie jednostki. Nazwała je zgodnie z ówczesną taką polityką, powiedzmy, rozwoju gospodarczego Stalowa Wola, bo Stalowa Wola była taką flagową inwestycją Centralnego Okręgu Przemysłowego, i Morska Wola. Ten statek Morska Wola nosił nazwę osiedla w Argentynie, tak?
1: W Brazylii.
0: Nosił nazwę osiedla polskiego w Brazylii, które miało być zaczątkiem takiej kolonii polskiej. I też właśnie taka, powiedzmy, polityka rozwoju Polski po drugiej stronie oceanu wpłynęła na to, że ten statek dostał nazwę Morska Wola. Stalowa Wola, Morska Wola, bliźniaki, nazwy podobne. I te dwa statki troszkę losy też miały podobne, ale właśnie nas interesuje Stalowa Wola, bo wiadomo, i myśmy mieli z tym statkiem też, powiedzmy sobie, taki kontakt, Stalowa Wola. Statek pływał od 1939 roku, jeszcze potem pływał w czasie wojny, po wojnie, no miał bardzo ciekawą historię, ale nawet był taki epizod, że marynarze z tego statku odwiedzili robotników z huty Stalowa Wola i zachowały się takie notatki prasowe z tej wizyty.
2: Dobrze, to jak tutaj o losach statku pani mówi, że są dość ciekawe, no to może jakieś takie najważniejsze wydarzenia statku Stalowa Wola podczas wojny.
1: Najpierw to powiem taką ciekawostkę, bo statek Stalowa Wola został zwodowany w stoczni Friedrich Krupp German Werft. Ale co to była za stocznia, jak ktoś powie? No nic tam nie mówi, w Kilonii, no okej. Okay. Schleswig-Holstein został zbudowany w tej samej stoczni. Ten Schleswig-Holstein, z której dział było strzelane do obrońców Westerplatte. Czy z tej samej pochylni? Nie wiadomo, nie odpowiedzieli. Pisałem do stoczni, niestety nie odpowiedzieli na mój list. Myślę, że nie. Chociaż wymiary nie są takie znowuż bardzo rozbiegane pomiędzy tymi dwoma statkami, ponieważ to jest różnica bodajże tylko 20 metrów długości na korzyść oczywiście Szlezwika. W związku z tym nie można wykluczyć, że to nie była ta sama pochylnia. I to jest właśnie taka jedna z tych ciekawostek. Kolejną to jest ucieczka już podczas wojny w 1940 roku w lipcu. Statek Stalowa Wola przebywał wtedy w porcie Dakar w Senegalu, znaczy obecnym Senegalu, wtedy to była kolonia francuska oczywiście. Został zaaresztowany, przebywał na redzie, tak zwanym redzie wewnętrznej, czyli strzeżona była przez sieci. Obok stoi pancernik, niedawno przeholowany z Francji, Richelieu. Bardzo duży naprawdę okręt, ogromne działa, 381 mm, robi wrażenie 8 tych dział, prawda, blisko.

0: Redzie, tak zwanym w redzie wewnętrznej, czyli strzeżona była przez sieci, obok stoi pancernik niedawno przeholowany z Francji, Richelieu. Bardzo duży naprawdę okręt, ogromne działa, 381 mm, robi wrażenie, 8 tych dział, prawda, blisko wyspa Ildegora. I na tej wyspie również ufortyfikowanej mocno znajdują się działa. Miałem okazję być na tej wyspie, także tu akurat opowiadam to, jak to wygląda teraz na obecne czasy. Prawda? Silnie ufortyfikowana i co? I kapitan Strzembosz ucieka na statku Stalowa Wola z Dakaru. Czyli nie boi się po prostu tego, co właśnie tam jest. Ma wąski taki przesmyk pomiędzy lądem a tymi sieciami. Naprawdę rzędu to jest chyba 100 metrów było tylko. Czyli naprawdę wąski. Nie boi się. Nie boi się tych dział tego okrętu. Nie boi się tych dział tych z tej fortecy na wyspie. I wydostaje się, prawda, jeszcze na dodatek nie do końca był sprawny statek. Jednak z maszynami mieli problemy. A jednak udało im się. Wydostali się. Uciekli do kolonii brytyjskiej Freetown.
1: Czy można powiedzieć, pewnie sobie pomyślał, co ma być, to będzie, no bo jednak statkiem uciec, no to nie taka prosta sprawa. I jak już tam uciekli, co dalej z tym statkiem?
0: Pływał w konwojach. Później po prostu przeszedł pod kuratelę brytyjską i wtedy około 40 konwojów, czyli był uważany za naprawdę bardzo szczęśliwy statek, bo nic się nie stało, nie wydarzyło się naprawdę żadne nieszczęście i pływał w konwojach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą a Europą. 40 konwojów, wszystkie szczęśliwe, także nie był uważany za statek nieszczęśliwy, tylko odwrotnie, za ten, który lucky ship, jak to mówili Anglicy na takie.
1: Jeszcze jakaś ciekawostka związana z tym statkiem?
2: Jeszcze jest taka romantyczna ciekawostka, ponieważ pierwszy kapitan statku Stalowa Wola, Jan Strzembosz, kiedy obejmował tą funkcję, to był najmłodszy kapitan w polskiej marynarce handlowej, II Rzeczypospolitej. A ja jeszcze bym dodała, że prawdopodobnie był też najprzystojniejszy wśród tych kapitanów. A dlaczego tak uważam? Otóż on wcześniej jako pierwszy oficer pływał na statku Batory. Batory, wiadomo, luksusowy transatlantyk, tam pływały różne znane osoby, między innymi kiedyś tym Batorym płynęła do Stanów Hanka Ordonówna. Wszyscy wiedzą, wspaniała, piękna kobieta, artystka. No i tak się złożyło, no jest taki protokół chyba dyplomatyczny, statkowy, że tak to nazwę, że takich szczególnych gości należy uhonorować, no nie będzie się kobieta gdzieś tam plątała po tym statku sama, a zabłądzi, nie trafi, no to przychodził oficer i ją przyprowadzał na posiłki do mesy, potem ją odprowadzał, jakoś tak się polubili i okazało się, no tak wszyscy mówili, że coś ich więcej łączy, w każdym razie Ordonówna już była mężatką wtedy, ale piękny kapitan utrzymywał z nią kontakty jeszcze bardzo długo i kiedy ona była w Indiach i on już nie pływał na Stalowej Woli, ale właśnie tam się znalazł, to też jeszcze się w Bombaju spotkali, także ten romans trwał dłużej. No i dlatego mówię, że to był pierwszy kapitan Stalowej Woli. On wtedy właśnie z tego Dakaru uciekał, no trzeba jeszcze dodać, że tak, to był on, kapitan Jan Strzembosz. Jeszcze dodajmy, dlaczego on z tego Dakaru uciekał od Francuzów, bo Francuzi się poddali i tam był rząd kolaborujący z Niemcami, tak zwany rząd Vichy. I dlatego te statki były zaaresztowane, więc one były tak jakby pod okupacją, no, proniemiecką, o tak to nazwijmy. I dlatego nie każdemu było to w smak, żeby jednostka, która może pełnić jakąś funkcję, była bezużyteczna i stała gdzieś tam w porcie nie wiadomo ile czasu. I tak to legło u podstaw tej decyzji. Zresztą to nie jeden ten statek. Najpierw uciekł taki statek Rozewie polski z tego Dakaru, a w ślad za Rozewiem kapitan Strzembosz na tym właśnie, powiedzmy sobie, niezbyt sprawnym i niezbyt szybkim statku potrafił wypłynąć, tak jak tu kolega mówił. A jeśli chodzi o te konwoje, no to też trzeba sobie zdawać sprawę, że taki konwój był przedmiotem ataków niemieckich, uboty, prawda, no to nie było takie łatwe, wiele statków padało ofiarą tych ataków niemieckich, a nasza Stalowa Wola przetrwała i pływała tam i z powrotem w tych konwojach atlantyckich przez całą wojnę, a potem jeszcze miała inne też takie specjalne zadania. Jakoś ten statek miał szczęście do takich dziwnych, ciekawych podróży, bo zaczynał karierę jako zwykły drobnicowiec z kilkoma czy kilkunastoma

0: miejscami pasażerskimi, więc dla przewozu towarów po prostu na linii na południową Amerykę. I wydawało się, że no cóż, to taka tam służba handlowa, prawda, przepłynąć, załadować, wyładować i tak dalej. A to się okazało, że nie, że było to bardzo ciekawe, trudne, z przygodami. Też Arkady Fiedler też na tym statku płynął w czasie okupacji. Także różnych gości przewoziła Stalowa Wola. A po wojnie znowu miała specjalną misję, bo wróciła do Polski. No i jeszcze te powojenne losy Europy jeszcze się ważyły, jeszcze się to wszystko tak, powiedzmy, zanim się ustabilizowało, to były różne jeszcze takie konflikty w różnych krajach, między innymi w Grecji. W Grecji była partyzantka komunistyczna i też tam był taki plan, że i Grecja też dołączy do tego obozu komunistycznego. No i właśnie trzeba było im dostarczać broń. I Stalowa Wola woziła taką broń, ale nie do Grecji, tylko do Albanii, bo to był port, który był niedaleko granicy greckiej i tamtędy właśnie tak pod pozorem, że wozi jakiś towar do Albanii, tam sobie płynął i tam wyładowywał te skrzynki. Kiedyś taka skrzynka pękła, nie wiem, czy to była ze Stalowej Woli, czy z jakiegoś innego, bo to nie jeden statek tak pływał. Skrzynka pękła, w której miało być, nie wiem, mydło czy coś, a tu granaty się wysypały w porcie. No więc trzeba było naprawdę uważać, bo to była misja niebezpieczna, ale Stalowa Wola też i w tym dała sobie radę. Miała wielu kapitanów, tam się przewinęło chyba, nie wiem, z 6 czy 7 kapitanów dłużej lub krócej i tam dowodzili tym statkiem, ale w każdym razie miała przez długie, długie lata, miała szczęście mimo wojny, mimo właśnie takich ryzykownych zadań, no ale niestety szczęście jej pewnego dnia przestało dopisywać, może nie całkowicie, ale częściowo.
1: Czy chodzi o sztorm w 1956 roku? Dobrze mówię?
2: Tak jest. Wtedy Stalowa Wola płynęła m.in. z ładunkiem rudy żelaza. Ładunek rudy żelaza. No, ktoś, kto nie miał z tym do czynienia, czy też kontaktu, to nie wie, co to jest. No, jest to bardzo nieprzyjemny ładunek. Jeżeli to mamy jeszcze koncentrat, gdzie tu prawdopodobnie był koncentrat właśnie, czyli ładunek rudy z wodą. I prawda, później ta woda się wytrąca i no bardzo to jest takie nieprzewidywalne, co może się stać podczas sztormu. I tu właśnie to się stało. Nastąpił przechył, statek płynąc z Morza Śródziemnego tutaj właśnie przez Biskaję dostał przechyłu. Załoga próbowała to wyprostować, ten przechył, łopatami, próbowała zabalastować. Nawet im się to udało. Najpierw został wysyłany sygnał SOS, następnie zaprzestano wysyłania, ponieważ statek się wyprostował, ale niestety dostał wtedy podmuch wiatru z drugiej burty. Tu już był zabalastowany. Część ładunku została przerzucona. To się wszystko tak nieszczęśliwie złożyło, że złapał przechył większy na drugą stronę. No i niestety nie mógł się już wyprostować. I cała załoga, tu jednak to nieszczęście, a jednocześnie i szczęście dla załogi, okazało się, że została uratowana przez statek Hugo Kołłątaj, nasz polski statek. Tak więc nieszczęście, bo zatonęła Stalowa Wola, ale cała załoga bezpiecznie uratowała się.
1: Cała załoga. I co później z tą załogą? Czy trafili na statek wspólnie razem, czy jednak ta załoga się rozpadła?
2: Większość trafiła na statek Adam Mickiewicz. I no niejako tam później w publikacjach było napisane, że właśnie obejmujemy patronatem teraz ten statek, ale to już nie było to, to już nie była ta magia tej nazwy, czyli Stalowa Wola, w związku z tym prawdopodobnie się to rozpłynęło, niemniej jednak większość załogi tak właśnie tam się znalazła.
0: Bo właśnie ta załoga MS Stalowa Wola znalazła się tutaj, jak powiedziałam, w mieście Stalowa Wola, spotkała się z pracownikami huty, no bo jak oni wozili rudę, no to tak napisali, taki list wysłali do hutników, że chcą zobaczyć, co dalej się dzieje z rudą, a tutaj przecież też jest część hutnicza w naszych zakładach. No i tak jakiś taki, była taka sympatyczna wizyta, mnóstwo ludzi na stadionie, nawet zdjęcie znaleźliśmy takie z tej uroczystości. I kiedy

To musiało być w 1955 roku. W 1956 w marcu Stalowa Wola zatonęła, ale załoga się uratowała i przyszedł nowy list tutaj do huty, że proszą o objęcie patronatem kolejnego statku przez hutę, dlatego że ta załoga właśnie na ten statek przeszła z tamtego, który zatonął, a nie chcieli tych kontaktów zrywać, może jakoś tak dobrze wspominali tą

0: polskich muzeów, pan Benon Bujnowski, i on właśnie przysłał tutaj do nas artykuł o statku Stalowa Wola. Oczywiście o tym statku jest i tam w Wikipedii, w różnych materiałach. No trzeba, jak się czyta taką literaturę dokumentalną, marynistyczną, no to można oczywiście się bardzo wiele dowiedzieć. Natomiast pamiętam, że wtedy, jak się ukazał w roczniku muzealnym ten artykuł, to była taka pierwsza jakby szersza publikacja tutaj w naszym mieście. No oczywiście też dla tych, którzy się zetknęli z rocznikiem. I to zainspirowało nas też do tego, żeby przypomnieć w czasie kafejki, pokazać też slajdy, zdjęcia tego statku, tego przystojnego kapitana, żeby troszeczkę też taką ciekawostkę przybliżyć ludziom. Bo oczywiście, no cóż, statek swoją drogą, Stalowa Wola swoją drogą, można powiedzieć, że Stalowa Wola miała przez jakiś czas dostęp do morza. Więc no nie jest to taki oczywisty związek, bo ten związek głównie zasadzał się na tej nazwie, ale jednak warto to wiedzieć, bo no i ta więź między ludźmi też się wytworzyła, a przede wszystkim możemy być dumni z takiego statku, który tyle dobrego zdziałał i miał takie ciekawe przygody.
1: A z perspektywy marynarza, bo pan jest byłym marynarzem, czy wśród właśnie marynarzy o tym statku się dużo mówi? No patrząc na to, że tych przygód miał wiele i często wychodził bez szwanku.
2: Nie, niestety nie. Jest to bardzo mały znany epizod i jak pływałem jako oficer, powiem, że koledzy nie znali w ogóle tej historii. To ja dopiero im opowiadałem, że był taki statek, ja pochodzę ze Stalowej Woli i był statek Stalowa Wola, który pływał właśnie. No twierdzili, że pewnie ci się tam coś przywidziało, gdzie źle przeczytałeś tą nazwę. Kiedy to było? Gdzie? Przed wojną jeszcze? No przed wojną został zakupiony, ale przetrwał wojnę, pływał w konwojach, no i po wojnie no splot takich nieszczęśliwych okoliczności sprawił, że zatonął. Ale to był taki właśnie statek. No i tak się dziwili. No gdzie taka mała Stalowa Wola i miała swój statek? No swój statek może nie miała, ale miała statek, który się nazywał tak właśnie jak to nasze miasto. Także nie, kompletnie jest nieznana ta historia i nawet jak teraz jeszcze opowiadam znajomym, kolegom, dziwią się naprawdę, że no coś pokręciłeś chyba. No nie, nie pokręciłem. Tak było w rzeczywistości.
1: Dobrze, i jakieś większe znaczenie dla historii tutaj, jeżeli patrzeć miasto, a ten statek ma, czy tylko ta nazwa, dlatego że ta Stalowa Wola powstawała, czy może i coś więcej, jakieś większe znaczenie?
2: Nie, takiego większego znaczenia nie znam, przez to, że właśnie może jest to mało spopularyzowane i mało osób wie, ale tak jak tutaj pani Ania mówiła, no na tej kafejce historycznej było widać, że jest zainteresowanie. Bardzo dużo osób przyszło i zadawali pytania, prawda? Na koniec jeszcze, zawsze takie, że po kafejce historycznej jest jeszcze takie druga część spotkania, taka nieoficjalna już, prawda? I wtedy bardzo dużo osób zadawało pytania, a proszę pana, jaki duży był ten statek? A ile tam było, jak on przewoził pasażerów, ile tam było kabin? A proszę pana, jak to wyglądał tak sztorm, jak on zatonął, prawda? 10 w skali Beauforta, ile to jest, proszę pana, tak? Bo no, my mamy 12 stopni, prawda? A tu historia mówi, że było 10 w skali Beauforta. Także no byli zainteresowani w ogóle ludzie właśnie tym statkiem, jeszcze tak się dopytywali o takie drobne rzeczy, takie szczegóły właśnie. A co to znaczyło, że drobnicę on przewoził? Żeby nam pan to wyjaśnił. No i przez to, że byłem właśnie oficerem, to miałem okazję z takimi typami statków się spotykać. W związku z tym to próbowałem tak przybliżyć tym osobom. Także jest kompletnie ta historia naprawdę nieznana. Jest to temat taki tylko i wyłącznie poruszany. Wtedy był w gronie takim wąskim. Teraz mi się wydaje, że bardziej to będzie jednak spopularyzowane i większe grono osób będzie wiedziało o tym.
1: Ja tutaj też wykorzystam, bo nie wpadłam, że o takie szczególiki mogę podpytać. Drobnica, on przewoził. Co to jest?
2: Drobnica, no jest to wszystko, co jest takie drobne, czyli powiedzmy tak, kartoniki jakieś, to może być masło przewożone, to mogą być jajka. To wszystko, co prawda, możemy spakować. Natomiast produkt taki masowy, to będzie węgiel, to będzie ruda, to będzie piasek, to będzie cement. Tym się różni. I przez to, że to akurat był drobnicowiec, on miał możliwość przewożenia też ładunków masowych, bo ruda była ładunkiem masowym. Czyli miał kilka ładowni, te ładownie od siebie były odseparowane i w ten sposób, prawda, no, mógł przewozić i drobnicę w tym samym rejsie, jak również i ładunek masowy, na jego nieszczęście właśnie.

0: czarownica. No, mogłam się domyślić, ale myślałam, że może tutaj coś innego znaczy. Dobrze, a jeszcze pan wspomniał, że ludzie też pytali o to, ile tam miejsce było dla ludzi, którzy chcieli sobie podróżować z tym statkiem.
1: Tam było, jak dobrze pamiętam, 9 miejsc dla pasażerów. To było w tym celu właśnie między innymi stworzone, że jeżeli my założymy tą kolonię, to będą chcieli podróżować ludzie i tam się właśnie osiedlać. Także to był też taki jeden z tych celów dla tego statku. Także to nie było tylko i wyłącznie przewóz ładunków, ale również też i właśnie i przewóz osób. W tym celu, jeżeli by chcieli założyć tam kolonię, bo jak wiadomo, no tam kolonia została założona, tam mieszkają Polacy i dosyć spora jest ta Polonia teraz. Około 1 000 000 liczy, także naprawdę udało się to. Czy to statek ten nasz miał na to jakiś wpływ? Chyba nie, ale Polonia tam rzeczywiście istnieje. A jak to, no wiadomo, ludzie są ciekawi takich szczegółów, jak chociażby właśnie ktoś do mnie podszedł i zapytał mnie, czy to, że on tam pływał w tych konwojach, czy to prawda było w jakiś sposób niebezpieczne, czy nie, no to próbowałem im wyjaśniać, jak to wyglądało wyładunek, no też to jest bardziej takie już skomplikowane, to już wchodzimy w takie szczegóły techniczne, także no próbowałem to jakoś tym osobom, prawda, przybliżyć.
2: 12 było miejsc. 12 miejsc kabinowych. Tak, i tu są te właśnie, może tutaj przejdę.
1: 96 metrów długości, 14 metrów szerokości, 6,5 metrów miał zanurzenia. Nośności 4560, czy to jest dużo? Na obecne czasy to tyle, to barki takie, co pływają, prawda, na Odrze, to mogą tyle mieć, tak? No to, ale wtedy to rzeczywiście to było dosyć sporo, tak więc no robiło to rzeczywiście wrażenie. Nie był to duży statek, ale nie był z tych najmniejszych takich, tak więc no takie ciekawostki, mówię, były. No prędkość też 9 węzłów, no ile to jest? No 1,8 km na godzinę to jest jeden węzeł, czyli w tym przypadku no około 17-16 km na godzinę taką miał prędkość, czyli rzeczywiście na tamte czasy to był powolny. Teraz nawet nie można by go było nazwać powolnym, no to już by przeszkadzał teraz, naprawdę jakby płynął, to by przeszkadzał.
0: Tak? Tak teraz dla porównania średnia prędkość takiego statku o mniej więcej takich parametrach?
1: No o tych parametrach, to takich małych to już teraz nie ma, bo to już
0: raczej troszkę większy, żeby tak zobaczyć, bo pan mówi, że tu już by było tak wolno, że aż wolno.
1: W okolicach 20 węzłów, czyli te 40 km na godzinę, chyba że mamy do czynienia z kontenerowcami, no to tu już mamy prawie 30 węzłów, tam zależy na szybkości, żeby szybko dostarczyć te kontenery, szybko wyładować, szybko do następnego portu i ta szybkość wymaga, żeby te właśnie statki miały naprawdę siłownie bardzo duże i tutaj nie wiem, czy tam była, ile miał... prawda, mocy, ale to też teraz ktoś by się uśmiał.
2: 1400 koni mechanicznych.
1: Prędkość. 1400 koni. No teraz ktoś też się uśmiechnie, fajnie powie, co? Tylko 1400? No przy tych najnowszych samochodach, prawda, silniki są większe.
0: No to tak, a tu taki statek. No, ale w każdym razie piękną miał historię. Tutaj właśnie patrzę na kapitana, faktycznie przystojny. Przystojny kapitan, pierwszy i odważny, a tutaj jest...
2: Hanka Ordon.
0: Tak, no to pasowali do siebie. Ona piękna, on przystojny i piękny statek.
2: Tutaj na Batorym się poznali, to był rzeczywiście luksusowy, wspaniały razem.
0: Tak, i właśnie takie historie są przedstawiane na kafejkach historycznych, na które tutaj pewnie pani zaprosi.
2: Tak, mamy raz w miesiącu spotkanie dla wszystkich miłośników historii Stalowej Woli i okolic i poruszamy różne takie ciekawe tematy, czy bardziej znane, czy mniej znane, żeby troszeczkę rozwinąć wiedzę historyczną, ponieważ w Stalowej Woli mieszkają ludzie na Płomowie. Od samego początku taka jest specyfika naszego miasta, że nawet jeżeli ktoś się tu urodził, to zwykle jego rodzice, a najdalej dziadkowie skądś przyjechali. W związku z tym nie ma takiego przekazu, jak ktoś mieszka z dziada, pradziada w jakiejś wiosce czy w mieście takim jak Kraków, prawda, i opowiada, wiesz, jak to babcia była młoda, co tu się działo. Nie. I tego przekazu rodzinnego nie ma, dlatego my uzupełniamy to wszystko właśnie.

0: grupę przewodników miejskich, chodzimy na wycieczki, opowiadamy nie tylko o walorach, załóżmy, architektonicznych pewnych obiektów, ale o tym, co się tu działo, jakie to były niezwykłe historie w naszej Stalowej Woli, Rozwadowie, Charzewicach, no bo w tej chwili to jest wszystko w granicach jednego obszaru miejskiego i widzimy, że to trafia na podatny grunt. Ludzie chętnie chodzą na wycieczki, przychodzą na kafejki, mamy letnie kino historyczne, także jest taki przekaz i jest potrzebne. Ludzie chętnie tego słuchają. Kto coś sam pamięta, to dołoży, doda. Kto nie pamięta, to się cieszy, że się czegoś dowiedział.
1: Ja też zapraszam. Jeszcze Państwa można spotkać pewnie po spacerach po Stalowej Woli. Jakaś zachęta tutaj Pani mówiła, Pani mówiła o kafejce, to tutaj Pan może po takich właśnie jak zachęcić mieszkańców, żeby przychodzili i dowiadywali się o takich historiach.
2: Zapraszamy na nasze wycieczki po Stalowej Woli i dzielnicy najstarszej tutaj, czyli Charzewicach i Rozwadowie. Jest naprawdę bardzo wiele nowych, ciekawych informacji, o które my poszerzyliśmy swoją wiedzę. Również dzisiaj miałem okazję zapoznać dzieci z historią klasztoru i zamku królewskiego, którego cegły zostały wykorzystane do budowy naszego klasztoru, zamek z XIV wieku, wybudowany przez Kazimierza Wielkiego i prawda, elementy z tego zamku zostały wykorzystane do budowy naszego klasztoru. Także jest naprawdę Stalowa bardzo ciekawym miejscem do zwiedzania, do takiego odpoczynku może w drodze, nie wiem, w Bieszczady, prawda, żeby się zatrzymać na chwilę, zapoznać się z tą historią, bo jest naprawdę bardzo dużo i bardzo ciekawie.
1: Historyków oprowadza po Stalowej Woli?
0: Mamy w tej chwili około 20 osób, które są przygotowane do oprowadzania i po mieście samym tym przedwojennym Stalowej Woli i tak jak kolega tu wspomniał, Rozwadów, Charzewice, ale też i ta Stalowa Wola wydaje się takie zwyczajne osiedle złożone z wielu podobnych bloków, ma również niesamowicie ciekawe historie i ten modernizm, który tutaj był właśnie tym dominującym stylem budownictwa w takim nasileniu, tu się zachował bez zmian. Wojna oszczędziła Stalową Wolę paradoksalnie dlatego, że to był zakład zbrojeniowy i Niemcy postanowili przejąć ten zakład, nie niszczyć, nie burzyć, bo to nowiutki, świeżutki, prosto spod igły, więc postanowili sami przejąć i dla siebie produkować broń. Stąd się od razu zaczęły różne akcje sabotażowe i takie utrudnianie, no bo nie po to ludzie budowali taki zakład, żeby służył wrogom i do zabijania ich i ich rodzin. Także była tutaj silna opozycja, ale też Stalowa Wola miała zachowane wszystkie budynki, całą fabrykę i część hutniczą i część mechaniczną, to przetrwało do czasów powojennych, chociaż Niemcy pod koniec wojny po prostu zabierali, wywozili wszystkie maszyny, ale to się udało większość tego odzyskać i po wojnie huta podjęła pracę.
1: No i mamy piękną lekcję historii, za którą bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Wysokie Góry traktuje jako przestrzeń przekraczania własnych granic, ale też ucieczkę od codzienności i sposób na porządkowanie myśli. Często powtarza, że buty same nie chodzą, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jego książce opisującej dalekie podróże. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Tomaszem Oleksakiem, alpinistą z Niska.
3: Myślę, że nie będę oryginalna, jeśli zapytam Pana na sam początek, jak to się stało, że zainteresował się Pan w ogóle takimi wyprawami wysokogórskimi? Jaka była w ogóle Pana pierwsza taka

0: wyprawa poważna w wysokie góry?
1: To może zanim powiem o poważnych, to powiem o niepoważnych, jeśli można. Miałem 12 lat, byłem na obozie harcerskim. Moja mama była w kadrze w Gorcach, 30 km po górach. Mając lat 12, cierpiałem, płakałem, złorzeczyłem na tyle, na ile umiałem. Wtedy odechciało mi się gór na bardzo długo. No jest to taka rzecz, że na przykład nie wolno czytać Żeromskiego mając lat 15, bo się go nie lubi już potem zupełnie do końca się po niego nie sięgnie. Mając lat 18 pojechałem z Resowią na obóz kondycyjny do Zakopanego z moją drużyną siatkarską i tam Nosal, Kastowy Wierch, Giewont co drugi dzień i wszystko biegiem. Z Zakopanego biegiem nie, tam że sobie chodzimy, wchodzimy, podziwiamy, tylko po prostu ładujemy mięśnie i wszystko trzeba było tam sobie wybiegać. A potem oczywiście życie, praca, rodzina, dom, wszystkie te inne sprawy, które nie pozwalały na rozwijanie jakichś zainteresowań tak za bardzo, aż na emeryturze zrobiła się taka spora przestrzeń czasowa i pojechałem na Tubkar, na czterotysięcznik, najwyższy szczyt Maroka, najwyższy szczyt Afryki Północnej i pojechałem w zimie. Z tej perspektywy ktoś może powiedzieć, ale Tubkar, co tam, insta górka, jakoś trekkingowe wejście generalnie, można sobie tylko raczki ubrać i kijki idziemy. Zgadza się, ale na pierwszy raz to było coś fajnego i to było wejście zimowe i to też było coś fajnego. Wróciłem po 6 latach tam i uważam, że wejście zimowe na Tubkar jest bardzo fajnym, ciekawym, wymagającym startem.
0: Czyli od tych czasów, powiedzmy nastoletnich, miał pan po prostu przerwę w takim wspinaniu się w wysokie góry. A co pan właśnie wtedy robił? Czym pan się zajmował?
1: No ja grałem w siatkówkę też, jeśli chodzi o sport. Grałem w Resowi, potem w Gwardii Szczytno i koniec lat 80. to można sobie pokojarzyć, że to praca w niebieskim mundurze pchnęła mnie do tego klubu i w tamte rejony, więc prawie 30 lat byłem policjantem. Ale w międzyczasie grałem jeszcze w siatkówkę w Orkanie, tutaj w Nisku, na B-klasowych boiskach w piłkę nożną. Cały czas byłem aktywny sportowo. Nie odpuszczałem sobie, tylko to była taka, że tak powiem, już bardziej zabawa, amatorka. Niemniej ten gen sportowy non-stop, że tak powiem, we mnie siedział. No i tak to się potoczyło.
0: Czyli tak, po tych takich pierwszych wyprawach w góry, jeszcze w takich czasach, powiedzmy, nastoletnich, cały czas był pan aktywny fizycznie, aktywny sportowo, a kiedy właśnie zdecydował się pan na to, żeby z aktywności takiej sportowej po pracy, zdecydował się pan, że właśnie te góry będą takim stylem życia?
1: No tak, po przejściu na emeryturę zrobiła mi się naprawdę spora przestrzeń życiowo-czasowa. Dziecko na studiach, żona w pracy, ja zostaję, tak powiem, sam. Ile razy można kosić trawnik, ile razy można odśnieżać i tak dalej. Wiadomo, wszystkie rzeczy domowe się spełnia, ale ja nigdy nie chciałem, że tak powiem, gdzieś tego sobie takiego życia, którego nikomu nie odmawiam. Tego zwykłego, szarego, żeby pójść do Biedronki, skosić trawnik i robić zakupy i tak dalej od początku do końca. Ja cały czas byłem ciekawy świata. Ciekawość świata, mój kościół, mój meczet, moja synagoga, to po prostu we mnie się działo i szukałem oferty na wyprawę. Ze Stalowej Woli kolega to robił takie wyprawy na ten Tubkar i z nim pojechałem, tam miał kilka jakichś tam rzeczy do wyboru, ale tu patrzę, jest fajne wyzwanie. Ja jestem młody, silny, biegam, czterotysięcznik, jeszcze Afryka, w Afryce jeszcze nie byłem, w bardzo wielu już krajach byłem, a w Afryce mi się nie zdarzyło, no więc dobra, no to ten Tubkar. No i na Tubkaru było tak, że jest to, co ja bardzo lubię, jest potężny wysiłek, jest nagroda, jak się stanie na szczycie. Jest to uczucie spełnienia i zmęczę się niesamowicie, mam sukces, a potem wracam, wykąpię się i jestem nowym człowiekiem i w tym momencie absolutnie jestem spełniony. Zobaczyłem, że jak najbardziej jest to temat dla mnie.
0: Czy to jest też troszkę tak, że oprócz tej ciekawości właśnie do wychodzenia w takie wysokie góry popycha pana taka chęć przekraczania własnych granic?
1: Na pewno tak. To pytanie jest

0: naprawdę takie wielowątkowe, bo na tą chęć chodzenia w góry nie jest tylko to, że ja sobie odhaczam kolejne szczyty, nie jest tylko to, że ja podróżuję, nie jest tylko to, że ja udowodnię sobie, bo tylko sobie, że jeszcze potrafię wejść na 5000 czy na inną górę przy złej pogodzie, przy trudnościach technicznych. Wszystko razem składa się na to, że ja to lubię. Natomiast odżegnuję się od słowa pasja, bo tak naprawdę z pozycji mojej, już prawie 60-letniego człowieka, mogę powiedzieć, że pasją to jest życie, pasją powinna być rodzina i pasją może być codzienność wszystkich czynności, które przeżywamy w zdrowiu. To, co robię, ja to bardzo lubię, ale nie chcę nazywać pasją. No to będę kiedyś pasją oznaczała cierpienie, to tym bardziej jeszcze. Ja nie cierpię.
1: W rozmowie z innym wspinaczem usłyszałam coś takiego, że ta wspinaczka wysokogórska właśnie nie jest pasją, tylko takim oderwaniem od rzeczywistości.
0: Zgodziłbym się tutaj i myślę, że rozumiem tego człowieka, o czym on mówi i mogę dopowiedzieć, że to na pewno też jest zupełnie inna od gór. U nas nie ma generalnie na tym północnym Podkarpaciu gór. Wszystkie góry wysokie, które są, trzeba jechać daleko. To już jest podróżą. To już jest tą ciekawością, już jest tym oderwaniem od naszej rzeczywistości. To jeżeli ja mam tak dużo czasu na emeryturze, tym bardziej jest to dla mnie fajne, ważne, istotne.
1: Jak często właśnie organizuje albo bierze pan udział w takich wyprawach?
0: Był czas, ostatnie lata to były tak intensywne, że w miesiącu potrafiły być po dwie wyprawy robione przeze mnie. Chociaż Korona Europy, którą w pewnym momencie zacząłem realizować, to jest 46 państw i w każdym jest jakiś najwyższy szczyt. Poza tym są jeszcze inne ciekawe góry, wyprawy. Nakręcała mnie, o tak powiem, dawała mi taki fajny napęd do życia, od planu do planu, od góry do góry. Po zdobyciu 45 szczytu, bo szczytu Pagórka w Kazachstanie, ponieważ w tej części europejskiej Kazachstanu ta góra ma 500 parę metrów Jurmysz i tylko Polacy tam praktycznie jeżdżą. Ona jest oznaczona biało-czerwonym polskim szelikiem kibicowskim. Troszkę zwolniłem. Ostatnio byłem na Teide. Tam niektórzy ajatolachowie alpinizmu, czyli ci bardzo tacy dogmatyczni, uważają, że być może tam jest najwyższy szczyt Hiszpanii, ale moim zdaniem nie, bo to już jest Afryka. Na Teide weszliśmy, też wejście fajne, zimowe, nocne, na wschód słońca, żeby tam zobaczyć i udało nam się to wszystko fajnie zrealizować. Zwolniłem, pisałem książkę i druga wyprawa będzie za koło polarne.
1: Czyli teraz przed panem wyprawa w niezbyt wakacyjne rejony, bym tak powiedziała, i 46 szczyt. Gdzie on się znajduje i kiedy będzie próbował pan go zdobyć?
0: Duforspitze w Szwajcarii. Jest to drugi wysokości w koronie Europy. Jeżeli Elbrus będziemy zaliczać do korony Europy, to trzeci. Techniczny szczyt w Szwajcarii. Długie przejście taką eksponowaną śnieżną granią, trzeba iść na ubezpieczeniu. No, jest to taki wymagający, chyba najbardziej w koronie Europy szczyt i ja cały czas czekam na partnera, z którym będę mógł pójść spięty liną bez lęku.
1: To można nazwać troszkę taką ofertą matrymonialną.
0: No tak, fajnie. Nie pomyślałbym nigdy w ten sposób akurat, nie? Natomiast ja poszukuję. To nie tak intensywnie, nie tak, że się ogłaszam. Czasem się zapytam kogoś, czasem ktoś mi powie, czasem się trafi jakaś okazja, bo ktoś tam jedzie i też kilka okoliczności musi się zegrać, żeby to stało się ciałem. Powiem tak, generalnie nie powinien być to ktoś, kto ma umiejętności mniejsze ode mnie, przynajmniej równe, tak żebyśmy mieli tutaj dobrą asekurację.
1: A to jak właśnie określa pan takie umiejętności? Na jakiej podstawie?
0: No to tak do końca nie jest takie oczywiste. Ludzi, których znam, którzy mogliby ze mną pójść, to oni już tam byli i już tam nie chcą iść. Nie mogę ich namówić. Natomiast wszystkich innych, tak, rozmawiamy, to wiemy, kto na jakich górach. Byłem tu, byłem tam, na takich, a w jakim miesiącu, na jakim tam, a może z kimś jeszcze taki. Tak można sobie zweryfikować, tak mniej więcej, jakie to są umiejętności tegoż człowieka.
1: Jaki jest najwyższy szczyt, który kiedykolwiek pan zdobył?
0: No,

0: Elbrus 5642, najwyższy szczyt Rosji. Najwyższy szczyt również zaliczany przez niektórych do korony Europy i do szczytów europejskich, ponieważ są kontrowersje co do przebiegu granicy pomiędzy Europą a Azją, akurat nie w tamtym rejonie, bo faktem jest, że jeżeli poprowadzić by granicę główną granią Kaukazu, to Elbrus jest na północ, jest w tej części europejskiej. Ale utarło się to takie pierwsze dominujące, które było i funkcjonowało w bibliografii, że tam jest ta granica, no, ale wciąż ona jest umowna i Reinhold Messner, który kompletował koronę ziemi, to od niego się tak wzięło, on właśnie zakwestionował położenie tego szczytu jako szczytu azjatyckiego. I wiele osób sprzyja, że tak powiem, tej wersji. Chyba troszkę więcej nie sprzyja. Niemniej teraz, jak jest określona sytuacja geopolityczna, wiadomo jaka, w Rosji, to na Narodnają, która jest tam zapisywana na Uralu gdzieś tam, szczyt mający niecałe 2000 metrów, w ogóle nietrudny jakiś, tam nikt nie jeździ. I wszyscy, którzy chcą robić, mają, znajdują sobie tą determinację, żeby w tym czasie pojechać, bo to naprawdę trzeba być zdeterminowanym i wiele kotwic zerwać w sobie, to robią Elbrus. Zresztą on jest zaliczany tak czy inaczej do rozszerzonej korony ziemi. To już jest kawał fajnej góry.
1: Tutaj wspomina Pan o koronie ziemi, ale wcześniej mówił Pan o koronie Europy. To jest tak, że ta korona Europy to są najwyższe szczyty tutaj na naszym kontynencie?
0: Tak, tak. Korona Europy to jest taki projekt, który polega na zdobyciu, wejściu, osiągnięciu wszystkich najwyższych szczytów, punktów państw europejskich. Państw europejskich jest 46. Tych szczytów jest kilka mniej, dlatego że na przykład wspólny szczyt najwyższy ma Albania z Macedonią Północną, on leży na granicy, jest najwyższym dla jednego i dla drugiego. Również jest uznawany za wspólny szczyt Mont Blanc dla Francji i dla Włoch. Włosi uznają Mont Blanc, tam jest granica, że to jest również ich, Francuzi tego nie uznają, ale tam nikt nie wszczyna wojen, to gdzieś od czasów napoleońskich jest jakiś problem tam graniczny. Czyli korona Europy generalnie, najwyższe punkty państw, szczyty, punkty góry państw europejskich i jest tam ich lista i według tej listy na te szczyty się wchodzi, jeździ. Mało jest bliskich, ale niektóre, tak jak Śnieżka, powiedzmy sobie, czy Kikerz na Węgrzech, można zrobić szybko.
1: Jako rozgrzewkę.
0: No tak, no to jest tak bardziej podróż, bym powiedział. Natomiast no już trzeba robić wyprawy do Islandii, na lodowiec, na Hvannadalsnekir, ale jak już się tam jedzie, to nie tylko, żeby wejść na tą górę. Jak już się jest w tej Islandii, to jeszcze te kilka dni, żeby zobaczyć maskonury, żeby zobaczyć gejzery, żeby stanąć na płycie tektonicznej, być jedną nogą w Ameryce, a jedną w Europie, bo jest tam takie miejsce na Islandii, czyli poczuć tą egzotykę. Na wyspy Owcze to również. One są małe i można wiele rzeczy zobaczyć w ciągu 2-3 dni, ale warto, bo w te rejony się po prostu nie jeździ. I jakby nie te góry, jakby nie korona Europy, to pewnie bym tam nie był. I wiele osób, które projekt realizuje, też nie byłoby pewnie w takich miejscach.
1: A jaki jest właśnie szczyt, którego zdobycie sprawiło Panu taką największą satysfakcję? Albo może widok był tak piękny, że do tej pory go Pan pamięta?
0: Z widokami to często był problem. Byliśmy, ja sobie przypominam teraz Andorę i Coma Pedrosę. Ludzie mają piękną perspektywę w Pirenejach, z tego zobaczyć. Tu na Hiszpanię, tutaj na Francję, tu jest Andora. No nie da rady, dlatego że jak żeśmy weszli, to otuliła nas taka potężna mgła, takie mleko, że nie zobaczyliśmy nic. I na wielu takich górach, na Grossglockner, ludzie mają, widzę zdjęcia piękne w słońcu, prawie no 3700 tam z hakiem, fajny szczyt z elementami gdzieś tam spinaczkowymi w Alpach, w Austrii. A my wchodzimy w huraganie, a na końcu w gęstej mgle i nie widzimy nic.
1: Nie było tego szczęścia do pogody?
0: Było na Elbrusie, tam było szczęście zwielokrotnione w każdym elemencie, okupione wcześniej wieloma trudami, bo ja się tam zatrułem, ja tam nie wiem, czy nie miałem pierwszy, jedyny raz choroby wysokościowej połączonej z zatruciem, odwodniłem się nieprawdopodobnie. I generalnie to, że ja tam wszedłem, to jest w ogóle właśnie głowa. Ten ostatni odcinek już szedłem głową, ale 4 dni czekaliśmy.

na okienko pogodowe. Wszyscy czekali, 300 osób poszło, wiele osób nie dało rady, mimo wszystko nie mieli dobrej aklimatyzacji, przecenili siły. Jest tam taki ostatni trawers, który jest Golgotą i kasuje tych najsłabszych, bo ona generalnie nie jest techniczna, ta góra nie jest jakoś trudna, ale ma swoją wysokość, oddycha się zupełnie inaczej. Jak się nie ma tej aklimatyzacji, to może być

0: głowy, że idziemy na przykład, nie wiem, jesteśmy na 3000 metrów i wychodzimy sobie 500 metrów w górę i wracamy, te 500 metrów w górę zostaje nam w płucach pamięci tej oddechowej, mięśniowej, tak skrótowo powiem. Następnego dnia wychodzimy 1000 metrów z tych 3000, na 4000 już, prawda? Mamy te 3,5 zrobione, aklimatyzacji, wychodzimy tu. To jest nasza aklimatyzacja na 4, ale wracamy sobie na 3,5, już nie na 3, tylko na 3,5 na nocleg. Krok po kroku, czyli robimy taki skoczek, wracamy, taki, wracamy, taką drabinkę, żeby przystosować organizm no, do rozrzedzonego powietrza, do dać się, tak powiem, mu napompować i przystosować do sytuacji. Zbyt szybkie wejście może nawet tam prowadzić do jakiejś rozerwy płucnej, do wody w płucach, do wielu różnych nieciekawych rzeczy.
1: A czy tę zdolność aklimatyzacji można utracić, jeśli nie wspina się przez jakiś tam czas?
0: Generalnie aklimatyzacja, jak podaje literatura i moi mądrzejsi koledzy, utrzymuje się do 3 tygodni. Czyli generalnie...
1: Tylko?
0: Tak. Ten organizm wraca do takich parametrów, na których żyje codziennie. To jest normalne zjawisko. Więc jeżeli chcemy sobie gdzieś tam połączyć jakąś górę, na przykład bardzo często ludzie, którzy zdobywają Mont Everest, padą, aklimatyzują się na Aconcagua, wchodzą tam na prawie 7000 metrów i potem w tej przestrzeni 3 tygodni jadą, czy może tam nawet 2 i tam jadą na Mont Everest i mają już fajną aklimatyzację zrobioną w Ameryce Południowej, ale to 3 tygodnie tylko trzyma, tak mniej więcej. Każdy organizm tam inaczej reaguje. Tak jest przyjęte, 3 tygodnie.
1: Czyli to jest jeden z takich etapów przygotowania się do wyjścia w wysokie góry, a jak to wygląda generalnie, chronologicznie? Od czego się zaczyna takie planowanie wyprawy w góry, takie wysokie góry?
0: Od marzenia, to po pierwsze. Od pomysłu, to drugie. Zejścia z kanapy, to jest, że tak powiem, rzecz równorzędna. Potem logistyka cała, więc ja na przykład szukam dostępnych połączeń, kiedy jest tam najlepiej pojechać. Oczywiście zależy też, w który rejon świata jedziemy. Na półkuli północnej najlepiej jest oczywiście w okresie letnim. Mont Blanc czy jakiś inny fajny, wysoki cel. No to trzeba sobie szukać mniej więcej ostatnia dekada lipca, pierwsza dekada sierpnia. To jest taki prime, powiedzmy, kiedy jeszcze jest starego śniegu najmniej, a nowego jeszcze nie ma. A jak będzie ten nowy, no to on będzie bardzo mały, wyprażony, wywiany i ryzyko pogodowe najmniejsze generalnie. Więc jeżeli mam takie terminy, szukam sobie połączeń, robię checklistę, kompletuję zespół. Wszystkie etapy, że tak powiem, idą tutaj jakoś tam razem. I jak jedziemy w górę, no to też trzeba się aklimatyzować. Ja na Mont Blancu byłem z kolegą. Najpierw mieliśmy aklimatyzację na Mont Blanc du Tacul, na takim szczycie, gdzie się tam wyjeżdżało na kolejką na Igle. Spędzaliśmy noc w kosmiku, zjeżdżaliśmy do Chamonix na dół, troszkę spinaczki skałkowej, takiej techniki. Do tego jakaś lekcja gdzieś tam hamowania czekanem, takie tego typu rzeczy. Ta wysokość w organizmie się, że tak powiem, zaaklimatyzowała, organizm do niej. I potem był Mont Blanc, był robiony w takich etapach, że wchodziliśmy sobie do schroniska na 3800 do Butera, takiego futurystycznego budynku. Tam mieliśmy noc i rano trzeba było już tam sobie atakować ten około 1000 metrów do góry na Mont Blanc.
1: Wszystko zaczyna się od marzenia, później od pomysłu. A w jaki sposób zbiera pan właśnie ekipę na taki wyjazd?
0: No tak, bo od samego początku, na pierwszej wyprawie byłem z kolegą Tomkiem z Łodzi i tak fajny człowiek, nie stwarzający problemów, konkretny, że do tej pory jest to właśnie jeden jedyny człowiek, który od samego początku jesteśmy jakby taką w tej grupce się trzymamy. Po drodze, na każdej wyprawie ktoś tam dochodził nowy, organizowany przez kogoś innego, organizowany przy mnie, aczkolwiek nigdy nie było takiego wielkiego natłoku nowych ludzi. No i wyprawa weryfikuje, że tak powiem, charaktery, lubimy się, nie lubimy się, zaufamy sobie w tych górach, nie zaufamy sobie i robi się fajna grupka ludzi. No i tak, no, ja się cieszę, nie? Że taką fajną grupą możemy jechać gdzieś tam daleko i będzie fajnie, ja wiem, że będzie fajnie.
1: Ile osób powinna liczyć właśnie taka grupa wspinaczy? Czy to są 2 osoby, 5 osób, 10 osób? Jak jest najwygodniej według pana?
0: Tak do końca nie ma chyba reguły. Jedyną jakąś regułą taką

0: jest poziom umiejętności. Czyli jeżeli idziemy na Czurną Górę, ja wśród swoich znajomych mam tylko jedną osobę i taką, która wiem, że zrobimy tą górę razem, i nikomu innemu nie mogę tego zaproponować, bo no, nie dość, że o siebie, to bałbym się jeszcze o tego kogoś w tym momencie. To idziemy we dwóch. Byliśmy na Cukrzpicę tą drogą taką ferratową, być może nie trudną, ale ludzie tam giną i to po kilka osób rocznie. Przeceniają po prostu swoje umiejętności. No, Wodergauspitz moim zdaniem to jest najwyższy szczyt Liechtensteinu. To jest przejście takim paskudnym grzebieniem przez 2 godziny w jedno, potem 2 trzeba wracać. Wąziutki, taka kruszyzna jak mleczaki u dziecka w buzi, ślisko, a z jednej strony przepaść, a z drugiej strony przepaść. To nie jest tak, żeby się człowiek bał o swoje życie, ale to są takie chwilówki. Tak bym to określał, że z jednej strony diabeł, z drugiej Pan Bóg jest. To mniej więcej tak to wygląda, że jest ta adrenalina i mnóstwo różnych myśli. Więc na takie góry trzeba iść z kimś doświadczonym. Jeżeli idziemy do Kazachstanu i wiadomo, że to jest wyprawa na górę, która ma 500 metrów raptem, gdzieś tam stepową, a reszta będzie, nie wiem, jakaś Omaata i tym podobne wyprawy gdzieś tam pod chińską granicę bardziej turystyczne, to ja mogę rozwinąć, było nas 8. Taką byśmy granicę przyjęli. Mniej więcej tak to wygląda. Na trudne góry mniej, bo to zależy od umiejętności technicznych. A na takie lekkie góry mniejsze może być większego no.
1: Myślę, że idąc w takie wysokie góry, też jedna myślę z takich osób, które właśnie znajduje się w takiej grupie wspinaczy, powinna chyba znać reguły pierwszej pomocy, nie? Bo różne rzeczy mogą się na takiej wysokości wydarzyć. Czy w Pana przypadku też tak było, że były jakieś takie sytuacje kryzysowe?
0: Na szczęście odpukać nie zdarzyły się tego typu sytuacje. Bardzo dobrze i fajnie jest, gdy znajduje się taka osoba, która zna zasady resuscytacji czy jakichś innych podobnych rzeczy związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, ale z reguły jest tak, że zabieramy ze sobą bandaże, maści, te rzeczy, które się tam przydają przy jakichś tam drobnych skaleczeniach, zwichnięciach. Natomiast kluczową rzeczą jest to w takich przypadkach, żeby się dobrze ubezpieczyć i mieć tą szansę na to, żeby w przypadku, no, gdy się dzieje naprawdę coś poważnego, nie mieć oporów, żeby zadzwonić i żeby ten helikopter przyleciał, żeby ta pomoc była i żeby nie było z tyłu głowy, że ja będę musiał za to opłacić ze swoich pieniędzy, no bo tak poza Polską to praktycznie wszędzie tak jest, że trzeba za tą pomoc płacić. Wykupić trzeba ubezpieczenie. To nie ratuje oczywiście od zdarzeń, od wypadków, bo to są 2 różne rzeczy.
1: Jest taką, można powiedzieć, poduszką bezpieczeństwa, nie?
0: Tak, z tyłu głowy absolutnie ma się tą poduszkę bezpieczeństwa, poczucie tego, że gdyby coś się zdarzyło, to tak. A mówię to do takich drobnych rzeczy, to no, każdy sobie poradzi no, na tyle, na ile umie. Czasami się zdarzało, były na wyprawie osoby, które wykonywały zawód lekarza, sporo lekarzy chodzi, no to wtedy mamy w ogóle generalnie komfort. Odpukać, powtórzę, nie było nigdy takiej sytuacji kryzysowej, dramatycznej, która by skutkowała, nie wiem, przerwaniem wyprawy, wezwaniem helikoptera i tym podobne, ale te rzeczy są powszechne w górach.
1: Wspominał Pan przed chwileczką, że zabieracie właśnie taką prowizoryczną apteczkę, nie? W sensie, że jakieś bandaże, jakieś lekarstwa, a co właśnie jeszcze powinno znaleźć się w takim plecaku wspinacza? Jaki sprzęt, jaka żywność? Co właśnie jest takim niezbędnikiem w takim plecaku?
0: Na wyprawę bierzemy bardzo dużo rzeczy, a idziemy na górę i robimy sobie na przykład ten atak szczytowy, to bierzemy plecaki mniejsze, podejściowe i tam już są też inne rzeczy. Generalnie co powinniśmy tam pozabierać na ten? No bo będę troszeczkę skakał. Do apteczki to są bandaże elastyczne. Wszystkie lekarstwa, jakie my bierzemy, żeby tam nam nie uciekło. Środki przeciwbólowe, zwłaszcza na takie bóle głowy. Środki przeciwobrzękowe, maści przeciwko opuchliznom, bandaż elastyczny, koc termiczny przeciwko wychłodzeniom. To jakby z tej strony apteczki, ze strony konsumenckiej tego jedzenia, no też nie możemy zabrać ze sobą całej kuchni, to wiadomo, bierze się albo liofilizowane jedzenie, takie gotowe, które się tam zalewa, ale nie każdemu ono podchodzi, nie każdemu smakuje. Znam mnóstwo ludzi, którzy całe wyprawy na zupkach chińskich opędzają i są...
1: A

0: z puszkami.
1: Też ludzie zabierają. To jest bardzo indywidualna sprawa, jeśli chodzi o wyżywienie. Czyli są ludzie, którzy zabierają kabanosy, są ludzie, którzy zabierają jakieś tam mięso i bułkę. Ja bym mówił, nie należy zmieniać swoich nawyków żywieniowych, bo to się może w górach źle skończyć. To jest jedno. Dwa, trzeba wziąć energetycznych rzeczy, ale takich wypróbowanych, że których wiemy, że nie będziemy mieć jakiegoś problemów żołądkowych, no bo no, z tym się nie da chodzić tak naprawdę. To są rzeczy przyziemne, ale one się dzieją i no... Żywność musi być generalnie wypróbowana. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, no to znowu mamy całą gamę potężną. Zależy, gdzie jedziemy, co nam tam będzie potrzebne. Czasami wystarczą raczki, czasami trzeba zabrać raki, czasami wystarczą kijki, czasami trzeba zabrać czekan, kask, podkoszulki termiczne, takie, owakie. Każda warstwa, ubieramy się przecież na cebulkę, więc polary, więc ociepliny, więc kurtki puchowe, więc goreteksy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV na wysokości, gogle przeciwśnieżne, rękawice cienkie, rękawice grube, spodnie mogą być trekkingowe, spodnie mogą być jakieś goreteksowe.
0: Zastanawiam się, ile to wszystko razem musi ważyć.
1: Na przykład 80-litrowy plecak zabierali moi koledzy strażacy, jak jechaliśmy na Elbrus. To oni zabierali, ja mieściłem się w plecaku 45-litrowym, na przykład ze wszystkim, ale już się nauczyłem. Po prostu to jest mój taki plecak, który jak sobie tam ten komin otworzę, to on ma te 45 litrów i to mi musi wystarczyć w tym momencie. Co prawda gdzieś tam sobie już doczepiałem poza nim śpiwór i parę innych rzeczy, ale dałem rady. No jest ciężko. Jest ciężki, czasami to waży 30 kilo i to trzeba na swoich plecach przenieść od schroniska do schroniska, tak jak mówię, na podejścia aklimatyzacyjne, na ataki szczytowe jest zupełnie inaczej. W tym momencie zostawiamy większość, bierzemy to, co niezbędne.
0: Czyli już wiemy, jak przygotować się do takiej wyprawy. No i teraz chciałabym poruszyć, myślę, taki troszkę trudniejszy temat. Czy zdarzyło się właśnie podczas którejś z Pana wypraw, że szczyt, na który się Pan wspinał, był zbyt dużym wyzwaniem?
1: Generalnie to myślę, że do Pani pytania mógłbym dopasować pierwszą wyprawę na najwyższy szczyt Altina Grotrockner. Ponad 3700, prawie 3800 metrów. Ja po prostu byłem jeszcze bardzo mało doświadczonym wspinaczem, bardziej turystą wysokogórskim w tym momencie i no, ubrałem się tam źle. Wysprzętowiony byłem po prostu źle. Padł na tapetę taki huragan potężny z lodowym deszczem, że no, po prostu

0: pan wspominał, to w końcu go pan jakby nie zdobył, w sensie, że został przez pana niezdobyty? Czy wrócił pan tam jeszcze w innym terminie?
1: Podczas tej wyprawy niezdobyty. Oczywiście nie miałem takiej możliwości, natomiast to nie jest tak, żebym ja tej górze odpuścił. Wróciłem za rok, no już wszedłem z dużo większym bagażem doświadczenia i z należytym sprzętem.
0: A która z pana wypraw, albo który ze szczytów, który pan zdobył, był dla pana takim największym sprawdzianem? Czy to właśnie fizycznym, czy psychicznym?
1: Wordek Grauspitz, szczyt, najwyższy szczyt Liechtensteinu. Przejście takim bardzo nieładnym, taką granią nieładną, grzebieniem właściwie, bo wystrzępione tam wąskie kamienie, bardzo wąziutkie przejście, przepaściście z jednej i z drugiej strony, 2 godziny w jedną stronę, 2 godziny w drugą i żadnych stopni, ferrat, ułatwień technicznych. No tam jest pełna koncentracja, absolutnie, i to mi dało dużo satysfakcji, dlatego że ja tam, może nie jakiś tam lęk pierwotny, ale wielokrotnie miałem tam zawahania, prawie że nad każdym krokiem, tak trzeba było go stawiać bardzo ostrożnie. Miałem też chwilę zawahania, taką irracjonalną trochę, powiem szczerze, na Zugspitze, najwyższym szczycie Niemiec, kiedy między lodowcem a skałą, pionową skałą, gdzie już trzeba się wpinać do ferraty i no wspinać regularnie, była szczelina brzeżna, taka, która nie pozwalała dotknąć tej skały, stojąc na brzegu lodowca. Popatrzyłem się w dół, nie dostaję rękami do skały, po prostu trzeba było się przechylić i lecieć, żeby się oprzeć na tej skale, złapać się liny, wpiąć i dalej do tego. Bardzo wiele osób miało ten moment.
0: Bał się pan wtedy o swoje życie?
1: Nie, to nie o życie. To miałem taką irracjonalną, że tak powiem, chwilówkę. Nie wiedziałem do końca, czy w którym momencie jestem. To aż takich rzeczy, żebym był na skraju jakiegoś takiego emocjonalnego stanu, że się boję o swoje życie, to nie, ja nie podejmuję ryzyka, aczkolwiek ono się może zdarzyć niezależnie od mojej chęci. To nie miałem, ale tu ewidentnie muszę powiedzieć, był taki lęk, który moim zdaniem nie miał uzasadnienia. Ja nie miałem okularów korekcyjnych, tylko miałem te przeciwsłoneczne tutaj w tym momencie. Tak sobie myślę, może ja to nie potrafiłem zdystansować tej odległości w jakiś tam sposób, cokolwiek. Tak sobie to tłumaczę, bo to nie ma racjonalnego uzasadnienia. Ja potem w końcu się przechyliłem, to była sekunda lotu, oparłem się o to i co jest, czemu, o co mi w ogóle chodziło, nie, tutaj w tym momencie. Do skały, zapiąłem się do liny, na górę. Co prawda jest to potem, ja mam takie bardzo fajne zdjęcia stamtąd, bo kolega mi wszedł wcześniej, poganiał mnie i mi robił na takich właśnie tych pionowych tych wejściach i tam widać na nich nawet tą właśnie skalę tego, o czym mówię, co to jest za przejście. A generalnie przepiękny szlak, każdemu polecam, kto mnie słucha, żeby przejść sobie na Zugspitze przez piekielną dolinę z Hammersbach na sam szczyt. Rewelacja.
0: A czy w takim właśnie swoim górskim dorobku ma pan takie szczyty, one się chyba nazywają dziewiczymi, takimi, które wcześniej nie zostały przez nikogo odkryte?
1: To chyba takich szczytów jest już mało. Ja nie mam, ale mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że może są takie szczyty, bardzo rzadko odwiedzane, na boku bardzo zabagniony obraz górski, ponieważ góry, które są najbardziej zadeptane, najwięcej ludzi jest, to są Tatry. Nigdzie indziej na świecie nie spotkałem tak wielu turystów, jak widziałem w Tatrach. Więc na Bałkanach, można w Kosowie, w Macedonii przejść całymi dniami, wędrować kilkanaście godzin i nie uświadczyć na szlaku nikogo. Zupełnie. Więc tu może jest jakaś dziewiczość, a może nie. Raczej wątpię generalnie, ale jest takie poczucie tego, że nie jesteśmy komercyjni, o tak bym powiedział w tym momencie.
0: Przechodząc już do takiego podsumowania naszej rozmowy, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o pana takie górskie marzenia. I w sumie dzisiaj mówiliśmy sobie o takich szczytach w Europie. A czy są może takie poza naszym kontynentem, które chciałby pan kiedyś odwiedzić? Albo o których pan marzy i może to marzenie jest jeszcze bardzo odległe?
1: No pewnie, że są. Marzenia trzeba mieć. One nas pchają do działania, a raczej może powinny pchać, trzeba je materializować.

0: Ubiegłej zimy mieliśmy pojechać do Ameryki, polecieć do Ameryki Południowej i mierzyć się za Aconcagua, najwyższym szczytem Ameryki Południowej w Argentynie. Z przyczyn ode mnie niezależnych ten temat nie wypalił. Jestem głęboko przekonany, że nadchodzącej zimy to w końcu nam się uda w takim czy w innym składzie, żeby tam polecieć i próbować podjąć ten temat. Tak, to jest, że tak powiem, takie mi najbliższe i ta góra, ja to mówię, że się do mnie uśmiecha, jest ona do mnie najbliżej, na przykład Kilimandżaro, jestem namawiany, ale ja nie czuję tej góry, tak powiem szczerze, ona mnie tam nie woła, troszkę mnie też zniechęca, tam konieczność przyjmowania różnych szczepień, w tym kontekście, że chyba ten mój organizm to jest taki trochę nie na te szczepienia reagujący różnie. Góra Kilimandżaro też generalnie nie jest trudną, a Aconcagua jest bardzo fajnym wyzwaniem i takim uważam bardzo realnym dla mnie. Jestem namawiany na trekking po Himalajach i on jest też do pewnej wysokości finansowo jest dostępny, bo tam nie ma co ukrywać. Od wysokości przekraczania barier te permity wzrastają i opłaty. Tak jak powiedziałem, ja jeżdżę, wszystko robię za własne pieniądze, wszystkie góry. Nie mogę, że tak powiem, rodziny terroryzować swoimi jakimiś tam dziwactwami w tym momencie, więc robię to w miarę z głową. Aconcagua, fajne wyzwanie, Ameryka Południowa, kontynent, na którym nie byłem, byłby to piąty kontynent.
1: A co z koroną Ziemi? Bo jak już ukończy pan to wyzwanie, czyli koronę Europy, no to co z koroną Ziemi? Czy podejmie się pan takiego wyzwania, czy jednak nie?
0: Raz, jestem za biedny, dwa, jestem za stary, trzy, nie mam takich generalnie marzeń. Myślę o tej Ameryce, o tej Aconcagua, no powtórzę się, jakoś pcha mnie tam, czuję to i uważam, że jest w moim zasięgu finansowo-fizycznym, że tak powiem. Korony Ziemi jako takiej nie, aczkolwiek można próbować lecieć do Australii i tam na górę Kościuszki, która w ogóle nie jest w jakiś tam sposób trudna, problemem tylko jest logistyka, żeby się tam w miarę jakoś finansowo przedostać i stamtąd wrócić. Kilimandżaro, ja się śmieję do kolegów, którzy mnie tam namawiają, że to mogę, jak będę miał 75 lat, to się zapiszę tam z wami i pojadę wtedy na to Kilimandżaro.
1: I już tak przechodząc do takiego zakończenia, no takie pytanie podsumowujące. Czego nauczyły pana góry?
0: Oj, może tak, inaczej. Pomogły mi w przebywaniu z samym sobą, z fajnym mieszkaniem we własnej głowie. Nie chodzi to o to, żeby jechać w góry ze stresem i go tam zostawiać, zupełnie nie. Właśnie uważam, że trzeba w góry jechać odstresowanym, bo nie wolno mieć przy fajnych, wysokich celach głowy zaplątanej w inne jakieś tam historie. Ale nie ma co ukrywać jeszcze, jak się idzie tam w góry długo, wysoko i ciężko się oddycha, to różne myśli przychodzą do głowy. Ja to nazywam właśnie mieszkaniem we własnej głowie, porządkowaniem sobie, umiejętnością tego odganiania tej rezygnacji, na przykład przetrwania trudnych chwil. Czy ktoś sobie tam liczy do 100, czy ktoś idzie czasami w takim otępieniu jakiś. Ja generalnie to tak, ja wpadam w takie już nic, tylko sobie oddycham, idę w takim otępieniu i czekam i najczęściej mnie wyrywa głos kolegi, dobra, jeszcze tylko 100, nie? No to już wiem, że będę, że już na tą, że już sobie tam dam radę z tą górą. Nie chcę wpadać w patos, że góry uczą siebie tak generalnie, ale one są bardzo fajne. One nie ranią. One uczą, może uczą przewidywania, zorganizowania, bo wysokie góry trzeba jechać.
1: Mimo, że same są nieprzewidywalne?
0: To jest ten paradoks, że to jest uczciwe ze strony gór, że my wiemy, że ich nieprzewidywalność jest przewidywana w ten sposób, inaczej niż człowiekiem, który potrafi tam ukryć swoje emocje i pod jakąś tam maską fajności skrywać fałsze, a potem gdzieś tam wychodzi i bywamy zranieni. Góry nie ranią, bo wiemy od razu z mety, że one są nieprzewidywalne i niespecjalnie będą toczyć z nami, że tak powiem. One dają tam swoją naturę, pokazują pogodę, pokazują naturę, ale ona nie jest celowana w nas. One nie robią tego złośliwie, one po prostu uderzają w

0: w to miejsce, gdzie akurat my jesteśmy, gdzie się w tym momencie znaleźliśmy. To nie jest tak jak z człowiekiem, że ktoś nas będzie chciał zniszczyć. Góra po prostu sobie robi swoje i uważam, że góra nie rani.
1: Urbex, czyli skrót od angielskiego Urban Exploration, to pasja polegająca na odkrywaniu opuszczonych, często niedostępnych miejsc, fabryk, szpitali, pałaców czy bunkrów. O takich właśnie miejscach, również tu, na Podkarpaciu, nasza reporterka Emanuela Kwaśniak rozmawiała z Mateuszem Chmielem, eksploratorem, który od lat zagląda tam, gdzie większość z nas nigdy by nie zajrzała.
2: Na Podkarpaciu nie brakuje miejsc, które można odkrywać, ale które już są opuszczone, które mają kawałek historii w sobie. I właśnie tutaj w studiu jest ze mną pan Mateusz Chmiel, które takie miejsca odwiedza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Proszę mi na sam początek powiedzieć, jak zaczęła się pana historia z takim zwiedzaniem takich miejsc, z urbexowaniem? Myślę, że tak to można nazwać.
3: Myślę, że można tak to nazwać. No, moja historia zaczęła się w ten sposób, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak urbex istnieje. Natomiast mocno interesowałem się historią, więc jednym z miejsc, które sobie odwiedziłem w ramach takich, powiedzmy, wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Podkarpaciu, była twierdza Przemyśl. I wtedy, że tak powiem, wciągnął mnie ten klimat miejsca, które zostało całkowicie opuszczone przez ludzi, którego, kiedy ja tam byłem, to nikt poza mną nie odwiedzał, nikt tam nie spacerował, a nosiło w sobie bardzo dużo, że tak powiem, historii.
2: I który to był rok? Kiedy się zaczęła ta przygoda, że tak powiem?
3: Szczerze mówiąc, tak dokładnie tego nie pamiętam, kiedy to było, ale wydaje mi się, że to było około roku 2010, może nawet trochę wcześniej.
2: Jak zrobiło na tobie wrażenie właśnie takie pierwsze wejście w miejsce, które no, jest zapomniane, opuszczone? Jakie to były wrażenia, te pierwsze? Bo później słyszałam, że też inne się jakieś pojawiły, o których też porozmawiamy.
3: Te, które były pierwsze, to na pewno było trochę zdziwienie, że jednak ktoś takie zabytki zostawił po prostu samemu sobie. A drugie, no, można by to nazwać taką fascynacją, tym, że oglądamy miejsce, które nosi w sobie taki duży ładunek historyczny, natomiast jest całkowicie przez innych zapomniane. I właśnie samo to, że to miejsce zostało opuszczone, zapomniane, no, nosi w sobie znamiona tych zniszczeń, no, na pewno też robi duże wrażenie na odwiedzających.
2: Czyli można powiedzieć, że na sam początek to była ta właśnie chęć zaczerpnięcia tej historii Poznania, też ciekawość, ale odwiedziłam twój profil na Instagramie i widziałam, że też zamieszczasz dużo zdjęć. Czy ta twoja historia też się wiąże z tym, że w takie miejsce nie tylko je odwiedzasz i oczami czerpiesz z tego, ale też robisz zdjęcia, jak to wygląda?
3: Znaczy, na początku to było tak, że głównie sobie po prostu zwiedzałem, czytałem historię tych miejsc, ale później, gdy do jakiegoś miejsca wracałem dwukrotnie, czy tam trzykrotnie, to za każdym razem jego stan był gorszy, więc pomyślałem sobie, że dobrze by było też takie miejsce jakoś udokumentować, zostawić po tym jakąś pamiątkę. Na początku mojej przygody, jeszcze bardzo długo też później, to tak naprawdę tych zdjęć nie umiałem w jakiś dobry sposób wykonywać, więc kolejnym takim etapem to był zakup przeze mnie lustrzanki, to była nauka w ogóle fotografowania. Stąd się w ogóle u mnie wzięła też później dopiero pasja do fotografii, ale to jeżeli chodzi o robienie takich zdjęć, powiedzmy, świadomie, w jakiś taki, powiedzmy, jakościowy sposób, bo też nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś świetnym fotografem, no to jest jakieś 4-5 lat dopiero.
2: Chciałabym teraz porozmawiać o takich zasadach, bo gdzieś tam, jak czytałam o urbexie, no to są pewne zasady, że nie wiem, nie chcę tutaj właśnie ja mówić o tych zasadach, czy właśnie urbex ma jakieś takie konkretne zasady, jak to wygląda?
3: Znaczy tak, jakichś takich spisanych zasad to właściwie nie ma. No trudno mówić o jakichkolwiek sformalizowanych zasadach w, powiedzmy, aktywności czy tam pasji, która nie jest w żaden sposób sformalizowana. Nie istnieje żaden związek urbexu ani nic takiego. Natomiast istnieją takie stworzone przez kogoś kiedyś, legendarnego, bo tak naprawdę nie wiemy przez kogo, zasady, które mówią o tym, żeby miejsc przede wszystkim nie dewastować, zostawiać je w takim samym stanie, jak je zastaliśmy, jak również nie upubliczniać lokalizacji tych miejsc.
2: No właśnie to gdzieś tam miałam w głowie. A wiadomo, czemu właśnie nie można upubliczniać takich miejsc? Dlaczego? Czy może dlatego, żeby właśnie ktoś nie przyszedł i nie zdał?

0: zainwestował?
1: Dokładnie o to chodzi, bo nawet jeżeli wśród 100 osób trafi się 98, które przyjdzie, zwiedzi, zrobi zdjęcia, nagra sobie film, to wśród tych 100 osób znajdą się też dwie, które albo coś stamtąd zabiorą, albo coś zniszczą. I myślę, że stąd właśnie wzięła się ta zasada mówiąca o tym, aby lokalizacji nie podawać. Co nie w każdym przypadku ma jakikolwiek sens, ponieważ no są miejsca, w których zostały tak naprawdę już gołe ściany, które są pomalowane w każdym możliwym centymetrze kwadratowym, więc nie w przypadku każdego obiektu ma taki sens.
0: To jak to wygląda w twoim przypadku? Jak takie miejsca znajdujesz, żeby je właśnie obejrzeć? No bo strzelam, że to nie zawsze jest to przypadek, że po prostu, o, jest jakiś obiekt, idę zobaczyć, tylko strzelam, że to raczej szukasz sobie po internecie i tak dalej, żeby takie miejsce znaleźć, pojechać do niego, obejrzeć, zrobić zdjęcia.
1: Rzadko to jest tak naprawdę przypadek. Zdarza się, że na przykład jedziemy gdzieś samochodem w jakieś konkretne miejsce, czy nawet rowerem i widzimy po drodze opuszczony budynek, więc chcemy do niego zajrzeć, zobaczyć, jak on wygląda w środku, ale tak szczerze mówiąc, przynajmniej w moim przypadku, bo też mówię za siebie, są to raczej rzadkie przypadki. Raczej planujemy to, co chcemy zobaczyć. I najpierw zdobywamy informacje, ja też często planuję sobie trasę, planuję sobie w międzyczasie też noclegi, bo rzadko to są też wyjazdy na jeden dzień, bo powiedzmy sobie szczerze, już tak trochę teren Podkarpacia mi się wyczerpał, więc zacząłem wyjeżdżać dalej. Natomiast jest też sporo osób, które faktycznie siedzi w internecie, poszukuje jakichś miejsc opuszczonych w swoim regionie i po kolei, powiedzmy, sprawdza je, można by to tak kolokwialnie nazwać.
0: Czyli można powiedzieć, że ty też poszukujesz w internecie, a może jest tak, że też masz znajomych, którzy też urbexowaniem się zajmują i od nich może czerpiesz inspirację, jak to wygląda. Gdzie najczęściej poszukujesz takich miejsc, żeby się wybrać tam?
1: Najczęściej to jest po prostu wymiana informacji. Powiedzmy, istnieje pewne grono osób, które się tym urbexowaniem, jak to nazwaliśmy, zajmuje i wśród nich po prostu dzielimy się tymi informacjami.
0: Powiedziałeś, że tutaj na Podkarpaciu już prawie masz wyczerpane te miejscówki, więc o nich sobie troszkę opowiemy. Tak jakbyś mógł powiedzieć, w której części Podkarpacia takich najwięcej miejsc jest? Czy to może północ, południe, środek tutaj regionu?
1: Myślę, że na terenie całego województwa można znaleźć wiele interesujących obiektów. Wiadomo, że są takie obiekty, które są powszechnie znane, wykorzystywane na przykład przez fotografów do sesji, jak na przykład Siarkopol w Tarnobrzegu, czy Strefa Jeziórko. I tutaj nikt lokalizacji takich miejsc nie będzie ukrywał, bo wiadomo, że tam nie ma już tak naprawdę co zniszczyć, czy co ukraść. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to takimi najbardziej znanymi, powiedzmy powszechnie opuszczonymi miejscami i w sumie ewenementem na skalę Europy czy świata są opuszczone cerkwie, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te cerkwie, to też ich lokalizacja w większości nie jest jakąś większą tajemnicą, ponieważ najczęściej one są zabezpieczone i zamknięte, a po prostu wejście do nich polega na rozmowie z opiekunem i uzyskaniu klucza do nich.
0: One pewnie znajdują się, tak strzelam, południowy wschód Podkarpacia?
1: Południowy wschód, ale niekoniecznie tylko na południowym wschodzie, bardzo dużo jest też w regionie Lubaczowa.
0: A jakie jeszcze ciekawe miejsca tutaj na Podkarpaciu, o których możesz opowiedzieć, które zobaczyłeś i co tam zobaczyłeś? No bo tak jak mówisz, to są naprawdę różnorodne miejsca.
1: Tak, są bardzo różnorodne. Na Podkarpaciu jest też dużo obiektów tak zwanych industrialnych, czyli jakichś starych fabryk, hal poprodukcyjnych. Są też innego rodzaju zakłady przemysłowe. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne miejsca, tutaj w tym przypadku raczej nie chciałbym ich wymieniać z tego względu, że obiekty poprzemysłowe najczęściej są też po prostu niebezpieczne i osoby niezaznajomione z tematem, nie mające, że tak powiem, oczu dookoła głowy, mogłyby sobie tam po prostu zrobić krzywdę. I chociaż prawda jest też taka, że jeżeli ktoś będzie chciał do tego dotrzeć, to znajdzie. To nie jest tak, że jest to jakaś wiedza tajemna zarezerwowana dla wąskiego grona osób.
0: No to jeżeli już mówisz, że tak, no faktycznie tak jest, że jeżeli ktoś chce, no to się dowie i tam pojedzie. Jeżeli taka osoba miałaby zwiedzić takie miejsce, no to jakieś rady od ciebie, żeby być tam bezpiecznym? W jaki sposób?
1: Przede wszystkim nie iść samemu. Druga sprawa, przygotować się też do tego. No na pewno nie iść w klapkach, tylko wziąć sobie mocne buty, wziąć sobie długie spodnie, latarkę i przynajmniej jeszcze jedno źródło światła, żeby mieć ze sobą. No i też powiadomić kogoś, że w takie miejsce się idzie, bo gdyby na przykład zdarzył się, nie daj Boże, jakiś wypadek, no to ktoś musi nas stamtąd wyciągnąć.
0: A czy były jakieś takie miejsca, które już zniknęły z

0: mapy Podkarpacia, czy ogólnie na mapie Polski, które no, zniknęły i nie udało Ci się ich odwiedzić?
1: Na pewno takie były, aczkolwiek jakiegoś takiego konkretnego trudno mi sobie przypomnieć, żeby ono zniknęło całkowicie. Najczęściej nie udało mi się danego miejsca odwiedzić po prostu dlatego, że wcześniej zostało albo w jakiś sposób zamknięte, zabezpieczone, albo po prostu zostało rozkradzione i zdewastowane i nie było już po prostu sensu.
0: Słuchałam Twojej rozmowy jednej i mówiłeś, że w powiecie kolbuszowskim jest cegielnia, do której wracałeś kilka razy.
1: Tak, wracałem tam kilkukrotnie, ponieważ to miejsce oczywiście zaczęło trochę niszczeć, natomiast cały czas, że tak powiem, wyglądało atrakcyjnie i też inne osoby z różnych województw, które mnie odwiedzały, które też zajmują się podobną tematyką czy fotografowaniem, bardzo chciały odwiedzić, więc często się tam wybierałem z nimi.
0: A czy są jakieś takie inne miejsca, które właśnie wielokrotnie tutaj gdzieś na Podkarpaciu odwiedzałeś, bo były no właśnie takie ciekawe, interesujące?
1: No wielokrotnie odwiedzałem niektóre cerkwie na Podkarpaciu, które no są jeszcze zachowane, powiedzmy, w jakimś przyzwoitym stanie, bo też właśnie kiedy ktoś przyjeżdżał na przykład z zagranicy czy z innego województwa, no to był jego taki główny cel, żeby zobaczyć, jak wygląda taka zamknięta od wielu lat cerkiew od środka, bo to też na pewno robi duże wrażenie.
0: Rozumiem, że jak spotykasz nowych ludzi, nawet gdzieś się podróżując po prostu, nie z myślą o urbexie, rozmawiasz z lokalnymi ludźmi. Zdarzyło Ci się tak, że właśnie jakiś lokas, jak usłyszał, jakie masz hobby, polecił Ci jakąś miejscówkę właśnie, że gdzieś jest jakiś opuszczony budynek?
1: Zdarzało się tak, jak najbardziej. Nawet kiedy gdzieś byliśmy za granicą, to zdarzało się wielokrotnie, że kiedy mówiliśmy, że zwiedzamy właśnie takie opuszczone budynki, to dostawaliśmy porady, gdzie można coś ciekawego zdaniem tych lokalnych osób znaleźć. No, taka też ciekawostka, kiedyś nawet strażnicy graniczni, którzy nas zatrzymali, ponieważ byliśmy zbyt blisko granicy, powiedzieli nam, że jak wam się cerkwie podoba, to tam kawałek dalej jest jeszcze jedna fajna.
0: No proszę, czyli zdarza się. Skoro działasz w tym tak jakby świecie urbexu, czy tutaj na Podkarpaciu dużo takich osób jest, takich eksploratorów bym nazwała?
1: Trudno powiedzieć, ile tak naprawdę jest takich osób. No szacowałbym, że może kilkadziesiąt tak naprawdę, a w całej Polsce może to być jakieś kilkaset osób. Natomiast no, nie ma takich dokładnych danych, bo też jak można by określić, czy ktoś jest eksploratorem, czy nie. Czy jeżeli ktoś raz pojechał w takie miejsce, to już nim został, czy też musi to robić regularnie, w jakim odstępie czasu. Więc jest to
0: pewnie
1: bardzo trudne do policzenia.
0: Tak, rozumiem, ale właśnie chodzi mi, czy z takimi osobami właśnie gdzieś tam masz kontakt, jeździsz z nimi wspólnie w takie miejsca?
1: Tak, jak najbardziej. Są to osoby i z Podkarpacia, i są to osoby z innych województw też w Polsce. Z zagranicy raczej tak stricte z nikim nie podróżowałem, aczkolwiek też mam kontakt z wieloma osobami z zagranicy.
0: Dobra, no to tak, o Podkarpacie teraz na chwilę zostawiamy. W Polsce, jakie najbardziej Cię w Polsce interesują takie opuszczone miejsca? Już nie mówię o konkretnych, że to i to, tu i tu, tylko dajmy na to, nie wiem, może jakieś szpitale, opuszczone więzienia. Jak to wygląda? Co jest w Twoim kręgu zainteresowania, jeżeli chodzi o takie budynki?
1: Ja akurat mam dość szerokie spektrum zainteresowania, jeżeli chodzi o opuszczone budynki, bo są osoby, które najbardziej lubią na przykład opuszczone domy, lubią jakieś tam pałace, dworki, tego typu sprawy. Inne osoby interesują obiekty sakralne, jeszcze innych właśnie jakieś szpitale, kostnice, to też dość popularny temat, jeżeli chodzi o eksploratorów. A są i tacy, których interesują po prostu typowo obiekty przemysłowe. Natomiast nie mam jakiegoś takiego ulubionego rodzaju miejsc, jeżeli chodzi o Polskę. Lubię właściwie każdy z tych rodzajów. Może najmniej jakoś ośrodki wypoczynkowe, ponieważ no, odwiedzanie 50 takich samych pokoi jakoś mnie mało interesuje.
0: A za granicą? Czy właśnie trafiałeś za granicą na jakieś takie budynki? Czy jeździłeś specjalnie, żeby jakieś zobaczyć?
1: Tak, ja celowo jeżdżę za granicę właśnie, żeby odwiedzać takie atrakcyjne wizualnie głównie miejsca i też raczej takie mocno stare i mocno zniszczone, ponieważ no, lubię po prostu taką estetykę na zdjęciach. Jeżeli chodzi o zagranicę, to najbardziej chyba lubię właśnie opuszczone wille, w których pełno jest starych przedmiotów, zabytkowych obrazów, jakichś tam dokumentów, zdjęć. To jest taki mój ulubiony rodzaj, jeżeli chodzi o te zagraniczne.
0: I też pewnie fajnie wyglądają one na Twoich zdjęciach.
1: No mam taką nadzieję, no już nie mnie to oceniać, jak wyglądają, no staram się, żeby wyglądały jak najlepiej.

0: wrócić sobie do swoich wspomnień. Czy masz coś w głowie, co zrobiło na tobie takie, nie wiem, jakieś wrażenie, tak coś bardzo wpłynęło na ciebie, jak coś zobaczyłeś? Jakaś taka może historia z jakimś miejscem związana?
1: Może niekoniecznie sama historia, bo historii to najczęściej już szukałem później, jak

0: obrazy, za które, no, gdyby ktoś je zabrał, można sobie przez cały rok tak naprawdę żyć. I to mnie chyba najbardziej szokowało, że takie rzeczy po prostu zostawały pozostawione samemu sobie i nikt ich później nie przejmował. Nie trafiały do żadnego muzeum, nie trafiały nawet do czyjejś kolekcji, gdyby się je udało na przykład komuś sprzedać, a po prostu sobie stały i niszczały.
1: Czyli można powiedzieć, że później gdzieś tam w głowie miałeś, co musiało się stać, że ktoś zostawił to wszystko tak naprawdę.
0: Dokładnie, to ciężko też na przykład w przypadku jakiegoś domu czy niewielkiego dworu znaleźć historię danego miejsca, bo nawet jeżeli zaczniemy szukać jakichś artykułów prasowych, nawet znając nazwiska tych osób, to najczęściej po tych 10 czy 15 latach jest to już praktycznie niemożliwe. Natomiast no, nie trudno się domyślić, że jeżeli ktoś zostawia dom w nienaruszonym stanie, z którego nic nie jest zabrane, a po prostu wszystko stoi, to wiąże się z tym jakaś tragiczna historia, którą czasami poznajemy, ale najczęściej niestety nie.
1: Jeszcze tak wrócę do twoich zagranicznych podróży, bo takie pytanie mi się zrodziło. Co wyróżnia tamte właśnie budynki opuszczone do tych, które tutaj masz, że tak powiem, pod ręką? Czy coś się takiego bardzo wyróżnia?
0: Czy to zależy też od kraju, bo jeżeli mówimy o krajach, powiedzmy, biedniejszych od Polski, typu Litwa i Łotwa, to najczęściej jest to po prostu tak typowo postsowiecki klimat. Jeżeli mówimy o budynkach na przykład w Skandynawii, no to jest ten taki surowy skandynawski styl. Jeżeli będziemy rozmawiać o Włoszech czy Francji, no to ten typowy przepych, to, że te budynki nie zostały rozgrabione podczas żadnych wojen i najczęściej w takim nietkniętym stanie stały przez wiele, wiele lat. Więc no, to wszystko zależy od miejsca, które się wybieramy.
1: A teraz masz jakieś takie miejsce, które masz na liście jak najbliżej, które chcesz zobaczyć w najbliższym czasie?
0: Czy jest jakieś takie konkretne miejsce? Trudno mi powiedzieć. Raczej nie mam czegoś takiego, że kiedyś tak miałem, ale już mi trochę to przeszło, że chcę zobaczyć jakieś jedno konkretne miejsce i się na nie nastawiam. A głównie dlatego, że urbex to nie są szachy, więc często jadąc na takie miejsce okazywało się, że to, na którym mi najbardziej zależało, to jest już dawno albo zniszczone, albo niedostępne. Natomiast mam w głowie kilka pomysłów na kolejne wyprawy, ale to podzielę się nimi, jak je zrobię.
1: Dobra, a jakieś takie marzenie? Może, nie wiem, zgaduję, może jakaś, nie wiem, Ameryka Południowa czy coś? I tam jakiś urbex?
0: W moim przypadku bardziej Azja. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, bardzo lubię ten klimat i chciałbym kiedyś tam turystycznie pojechać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie miejsca stricte opuszczone, czyli taką wyprawę, powiedzmy, typowo urbexową, to bardziej Chiny, myślę.
1: To jeszcze na sam koniec poproszę Cię o takie ogólne rady dla osób, które chciałyby być takim eksploratorem i odwiedzać takie właśnie opuszczone miejsca.
0: No, przede wszystkim nie dewastować, bo jeżeli ktoś zacznie się w tym środowisku, tak kolokwialnie mówiąc, obracać, to, że ktoś zniszczył, coś ukradł, zostanie szybko zauważone przez inne osoby, więc raczej później na pomoc liczyć nie można. Jakbym mógł dać jeszcze jakąś radę, no to przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo i to jest najważniejsze. Lepiej czegoś nie zobaczyć, niż żeby miał nam się zawalić sufit na głowę.
1: W takim razie dziękujemy za te rady. Mamy już chyba wszystko. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci udanych podróży, czy to do Azji, czy do Ameryki Południowej i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.